0: odpowie za płatną protekcję prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami. Wniosek wysłany do Komisji Europejskiej. Polskie Ministerstwo Cyfryzacji chce miliardowej kary dla Mety. Znów wygrana. Polskie siatkarki pokonały Niemki w swoim czwartym meczu Mistrzostw Europy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję, tylko za to grozi mu 8 lat więzienia. A to efekt śledztwa w sprawie Zonda Krypto i podejrzenia oszustw na ogromną skalę. Zarzut płatnej protekcji może dotyczyć opisywanego przez media powoływania się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut. Za to Radosław P. miał dostać cenne prezenty.
1: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
0: Zapowiadał prokurator generalny Waldemar Żurek. Sam Radosław P., kiedy był wyprowadzany do prokuratury, mówił, że jest niewinny i czuje się ofiarą.
2: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, kto jest winny.
3: Czujecie pan ofiarą?
2: Bardzo dużo ofiar.
0: Po północy prezes PKOL-u został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury, gdzie od popołudnia trwało jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy będzie dziś kontynuowane. Miliard złotych kary dla firmy stojącej za Facebookiem. Tego domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Oficjalne pismo w tej sprawie miało już zostać wysłane do Komisji Europejskiej. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Polski rząd domaga się od Europy, by ta zajęła się działaniami technologicznego giganta, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Jestem w kontakcie z ministrami cyfryzacji z innych państw, które dokładnie mówili, trzeba to zrobić. Nikt tego nie zrobił. No to Ministerstwo Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma odwagę powiedzieć Platformie, my to zrobiliśmy.
4: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Unia rozważyła taki wniosek i jest to ruch wizerunkowy.
6: Polski rząd zmienia front i mówi, będziemy bronić praw swoich obywateli i przedsiębiorców przeciwko nadużyciom Big Techów. To jest ważny sygnał, z którego się cieszę.
4: To kolejny prawny cios w korporację. Parę dni temu Meta musiała zapłacić ponad 16,5 miliarda dolarów ugody w procesie dotyczącym celowego projektowania swoich serwisów tak, by jak najbardziej uzależniały dzieci.
0: Eksperci szacują, że Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu w Polsce fałszywych reklam. W wiadomościach dramatyczna sytuacja w ukraińskim Chersoniu. Po zniszczeniu przez Rosję tamtejszej elektrociepłowni władze apelują do mieszkańców o wyjazd z miasta. Przez dłuższy czas nie będzie tam prądu i ogrzewania. Wczoraj okupant zrzucił na elektrociepłownię 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Poprzednio to miejsce zaatakowano w nocy 26 sierpnia, kiedy zrzucono jedną bombę. Główne źródło ciepła dla miasta zostało wtedy poważnie uszkodzone. Po najnowszym ataku całkowicie wyłączono je z użytkowania.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejne zwycięstwo Polek bez straty seta. Tym razem nasze siatkarki wygrały z Niemkami 3-0 i na Mistrzostwach Europy mają komplet wygranych, mówi przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska.
8: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny, jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące.
0: Najlepiej punktującą ponownie okazała się Magdalena Stysiak, która zdobyła 25 punktów, a mecz zakończyła asem serwisowym. Dziś Polki zagrają z Turczynkami, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.
7: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, poranku, 4 minuty po godzinie 6, piątek, 28 dzień sierpnia, Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
9: Zapraszamy do 9, jest piątek.

0: Podstaw i Donna Summer na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 6. Mamy dzisiaj 28 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą m.in. Aleksander, Aleksy, Alfons, Augustyn, Bonifacy, Felix, Fortunat, Hermes, January, Julian, Mojżesz, Patrycja, Pelagiusz i Sobiesław. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Górskiego, a także Święto Lotnictwa Polskiego. A urodzili się tego dnia m.in. Jason Priestley, aktor i producent filmowy, a także Agata Wróbel, polska sztangistka. Wszystkiego najlepszego, jeśli obchodzicie dzisiaj swoje urodziny bądź imieniny. Gorąco Was pozdrawiamy. Teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
2: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z przepiękną przypowieścią o 10 pannach. 5 z nich było roztropnych, 5 nierozsądnych. Spotkałem się z takim wytłumaczeniem tej przypowieści, czym jest ta oliwa, która pozwala świecić lampom. Mianowicie oliwą są dobre uczynki. Dlatego te 5 rozsądnych panien nie mogło ich pożyczyć tym 5 nierozsądnym pannom. Bo dobrych uczynków nie da się pożyczyć, nie da się przelać, nie da się na coś zamienić. Dobre uczynki oliwą, którą napełnia się lampy, mogące oświecić mi drogę do Pana. Gromadźmy je sobie, abyśmy mogli zobaczyć Pana w pełni, w całym Jego blasku.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: To poranek z Radiem Plus w piątek 28 sierpnia powoli kończy, no właściwie to już dosyć szybko kończy nam się już miesiąc sierpień, kończy nam się również tydzień, więc mamy nadzieję, że przed nami same miłe chwile weekendowe. 28 minut po 6, czas na wiadomości w Radio Plus i kilka słów o pogodzie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, na początek ważne informacje dla Was. Po wypadku zablokowany jest ruch wahadłowy. Obowiązuje na Krajowej 74, to na trasie Piotrków Trybunalski Kielce. W miejscowości Ćmińsk zderzyły się dwie ciężarówki, dwie osoby są ranne. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Sprowadzony z Czech do Polski Dariusz N. usłyszał m.in. zarzut zabójstwa, udziału w zbrojnej grupie przestępczej i obrotu narkotykami. Mężczyzna powiązany ze środowiskiem pseudokibiców na 3 miesiące trafił do aresztu. Przed sądem w Katowicach odpowiada za zabójstwo 19-letniego piłkarza GKS-u Katowice. W Czechach został zatrzymany w październiku 2025 na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Był ścigany w związku z inną zbrodnią, porwaniem i zabójstwem 34-letniego katowiczanina Marka K. Na koniec Włochy i czerwona strefa wokół Koloseum. Zaostrzone środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w związku z napadami, kradzieżami i starciami z policją. Do takich zdarzeń wywołanych przez młodzieżowe gangi regularnie dochodzi w okolicach antycznego amfiteatru. Zwłaszcza nocą stały się one bardzo niebezpieczne.
1: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Policjanci w Bydgoszczy i powiecie, jak co roku przed pierwszym dzwonkiem, kontrolowali stan oznakowania przejść dla pieszych w rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz całej infrastruktury związanej z bezpieczeństwem. Skontrolowali okolice 82 placówek, głównie szkół i przedszkoli. Nie stwierdzili uchybień w oznakowaniu i infrastrukturze drogowej. A w pierwszych dniach września funkcjonariusze będą patrolować okolice szkół i spotykać się z uczniami i przedszkolakami w ramach działań Bezpieczna droga do szkoły. Teraz działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Przed nami kolejny krajowy trening reagowania. Odbędzie się on w najbliższą sobotę, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
2: Czego będzie można się dowiedzieć? Chociażby tego, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, co oznaczają poszczególne sygnały. Jest to proste, ale trzeba po prostu chwileczkę na to poświęcić i sobie uświadomić i przypomnieć. Nauczyć się weryfikować informacje o miejscach schronienia, na przykład jak są wyznaczane, co się właśnie dzieje w tym zakresie oraz zobaczenie, jak wygląda plecak, przykładowy, wzorcowy plecak ewakuacyjny.
1: Krajowy trening reagowania odbędzie się m.in. w Brzozie podczas sobotnich dożynek w godzinach od 15 do 18.30. W całym województwie działania zaplanowano w ponad 50 miejscach. I jeszcze pogoda. Dziś w regionie już więcej chmur, choć możemy też liczyć na słoneczne chwile. Przed nami gorący dzień. Termometry w Bydgoszczy pokażą do 27 stopni. O poranku 13 kresek w plusie. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1021 hektopaskali i ciśnienie cały czas spada.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku za 27 minut. 7, piątek, 28 dzień sierpnia. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Sandra, Everlasting Love. A teraz proszę bardzo, duet Albano Romina Power, Sempre Sempre.

0: Sandra Adelas, Tim Clark na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii. No właśnie, żywi twórcy stoją za tymi przebojami, które pojawiają się na naszej antenie, a nie jakaś sztuczna inteligencja. Straszna afera zrobiła się w Australii. Otóż okazało się, że piosenka, jakaś tam densowa przeróbka Like a Prayer Madonny królowała na listach przebojów i tak dalej, w radiach wszyscy grali, wszyscy się cieszyli, wszyscy aż cmokali z zachwytu, a potem się okazało, że tak nie do końca można było znaleźć źródło tych wokali, tego całego zamieszania i ogólnie okazało się, że jak przyciśnięty artysta wydusił to z siebie, że to sztuczna inteligencja wszystko stworzyła, a on to tylko się podpisał, wysłał do producentów i kasa leciała na konto. A właśnie, sama kiedyś zrobiłam taki eksperyment, poprosiłam sztuczną inteligencję, żeby napisała mi jakąś okolicznościową piosenkę. Napisała raz, dwa, trzy, 15 minut to nie trwało, tylko tekst mi się nie podobał, jakiś taki disco polowy, ale powiedziałam, proszę jakąś wersję bardziej rockową i proszę bardzo, za chwilę wypluła z siebie wersję rockową i nawet to się kupy trzymało, muszę powiedzieć brzydko. W każdym razie Australia powiedziała, nie, koniec, absolutnie nie będzie żadnych takich piosenek w naszych radiach, na naszych listach, playlistach, absolutnie nie. Także sztuczna inteligencja już w Australii nie poszaleje, jeżeli chodzi o muzykę. Na naszej antenie też nie poszaleje, bo u nas za chwilę John Lennon, Imagine, a także Queen, All I Want It All na antenie Radia Plus za 18 minut, godzina 7.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Queen, I Want It All na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7 już za chwilę. Na naszej antenie najnowsze wiadomości, punktualnie o 7 oczywiście, ale wcześniej łyk historii, 28 dzień sierpnia, jak wyglądał na przestrzeni lat. Posłuchajmy już teraz.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 28 sierpnia 1926 roku marszałek Józef Piłsudski został mianowany generalnym inspektorem sił zbrojnych. Tego dnia w roku 1939 Adolf Hitler wyznaczył nowy termin ataku na Polskę na 1 września. A 28 sierpnia 430 roku po Chrystusie do wieczności odszedł jeden z największych świętych chrześcijaństwa, święty Augustyn. Na obrazach i figurach przedstawiany jest z sercem na dłoni, bo kiedyś powiedział: niespokojne serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu. To czołowy myśliciel chrześcijaństwa, którego droga do świętości prowadziła przez studia filozoficzne, nauczanie

nauczanie retoryki, sektę manichejską i nieformalny związek. Z Kartaginy przez Rzym trafił do Mediolanu i tam spotkał świętego Ambrożego. Dzięki jego świadectwu przyjął chrzest w Wigilię Paschalną roku pańskiego 387. Potem przez 3 lata, wraz z nieślubnym zresztą synem i kilkoma przyjaciółmi, mieszkał we wspólnocie monastycznej. W roku 396 święty Augustyn został biskupem Hipony i służył tam aż do śmierci. Zostawił wiele pism, kazań, słynne wyznania i regułę zakonną, do której nawiązali augustianie. Do ich grona należy obecny papież Leon XIV, który nawet w swoim herbie kardynalskim i papieskim nawiązuje do świętego Augustyna i jego pism. Fraza in illo uno unum, w nim stanowimy jedno, pochodzi z wykładu świętego Augustyna na temat psalmu 127, w którym wyjaśnia, że chociaż nas chrześcijan jest wielu, to w Chrystusie jesteśmy jedno.

0: To była Jennifer Lopez w Radio Plus. Czas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Po reklamie.

0: Nocą opuścił prokuraturę. Nie wiadomo, czy także dziś będzie przesłuchiwany. Zarzuty dla prezesa PKOL-u w politycznych komentarzach u nas już za chwilę. Wrócimy też do tragicznego wypadku na Węgrzech. Odbyły się pierwsze sekcje zwłok ofiar. Awansowały do fazy ligowej Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W środku nocy wywieziono go z prokuratury, nie wiadomo, czy jeszcze dziś będzie przesłuchiwany. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję, czyli opisywane przez media podjęcie się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut za cenne prezenty. Zatrzymanie i zarzuty dla prezesa PKOL-u są szeroko komentowane przez polityków. Te komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski.
1: Premier Donald Tusk już wcześniej zaznaczał, że serial Zonda Krypto dopiero się rozkręca. Dlatego zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
2: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
1: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
3: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
1: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
0: Zonda Krypto od października 2025 była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W kwietniu Radosław P. informował, że jeśli do PKL-u nie wpłynie kolejna transza środków z firmy, zerwie umowę. I z końcem tamtego miesiąca podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Dziś ciała zostaną wydane rodzinom. Także dziś kolejne sekcje pozostałych 6 osób, które zginęły w tragicznym wypadku z udziałem pielgrzymów.
4: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
0: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Całą noc walczyli z ogniem. Wielkopolscy strażacy dogaszają ogromny pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód. Płonęło około 3000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 20 zastępców. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Polskie kluby dopełniły formalności w rewanżowych meczach 4. rundy eliminacji i awansowały do fazy ligowej. Lech 2-2 zremisował z FC Thun i dwumecz wygrał 9-2. A Jagiellonia po wygranej 4-0 tydzień temu, tym razem na wyjeździe 2-1 pokonała Iberię Tbilisi.
6: Nie ma co ukrywać, że mamy w meczu 2 zwycięstwa, bilans bramek 6-1. I nawet jak ten dwumecz miał swoje momenty, kiedy przeciwnik przejmował inicjatywę, no to trudno się nie zgodzić, że to jest w pełni zasłużony awans, z którego się na pewno bardzo cieszymy, bo to jest bardzo duża historyczna chwila.
0: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Dziś w Monako losowanie fazy ligowej Ligi Europy, po którym polskie zespoły poznają swoich rywali. Awansu, ale w Lidze Konferencji nie udało się wywalczyć pozostałym naszym drużynom. Raków 2-3 przegrał z Hajdukiem Split, a Górnik 1-4 z AS Monako. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Poranek w regionie z rozpogodzeniami i słońcem, ale w ciągu dnia chmur będzie przybywać. Będzie ciepło. Na termometrach w Bydgoszczy na razie 14 stopni, później pokażą one do 26 stopni w plusie. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1020 hektopaskali i ciśnienie cały czas powoli spada.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Rano wstaje, ten już wie, że to dzisiaj piątek, 28 dzień sierpnia. Kasia Kozimor, witam. Zapraszam do 9 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii. Teraz Abba Wulewu.

0: Poranny program Radia Plus, to rano wstaje, 14 minut po godzinie 7. Lecimy dalej. Ciekawa jestem, co przyniesie nam dzisiejszy dzień. No, na część tych przyjemności, które nas czekają pewnie w ciągu dnia, musimy sami najpierw zapracować. Będziemy wam towarzyszyć za chwilę Pet Shop Boys Go West, a potem Edith Piaf i Mil.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Po reklamie.

0: Edyt Piafni Lord na antenie Radia Plus. No właśnie, za chwilę powiemy o pewnych atrakcjach, 25 najbardziej inspirujących wnętrzach na świecie i tam Wersal został wyprzedzony przez jedną z polskich atrakcji, ale o szczegółach opowiemy za kilka chwil na antenie Radia Plus. 27,5 minuty po siódmej, za chwilę u nas wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie. Kopuła ciepła rozlewa się nad Europą. Czy dotrze do Polski to ciepło, czy też jakieś deszczowe chwile, o tym opowiemy już za chwilę na antenie Radia Plus. Warto trzymać rękę na plusie i pulsie, także bądźcie z nami koniecznie. Za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie w radiu.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Bydgoszcz.
5: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do 472 wzrosła liczba ofiar katastrofalnej powodzi w Nepalu i Tybecie. Po obu stronach granicy ewakuowano ponad 2,5 tysiąca osób, blisko 1,5 tysiąca uznano za zaginione. Nadal nieznany jest los kilkuset obcokrajowców. Tymczasem chińskie władze alarmują o bardzo wysokim ryzyku przerwania tamy na Jeziorze Zaporowym i wystąpienia kolejnej fali. W strefie katastrofy pracuje teraz około 700 strażaków wspieranych przez drony i psy tropiące. Kierowcy utrudnienia po wypadku na S8 w Łódzkiem, doszło do niego na wysokości Złoczewa. Zderzyły się tam dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Jeden pas jezdni w stronę Wrocławia jest w tej chwili zablokowany. To ma być sprawdzenie gotowości sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. 9 września ruszają wspólne manewry sił zbrojnych Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Potrwają do 11 i będą miały charakter obronny. Mają być przeprowadzone na wodach międzynarodowych. Zostaną jednak ograniczone ze strony USA, bo jak stwierdził Donald Trump, Seul wysyła niewłaściwy sygnał Korei Północnej.
7: Porana wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Bydgoszcz w ścisłej czołówce najnowszego rankingu najlepszych miast do życia w Polsce. Przygotował go Business Insider Polska. Stolica Kujaw zajęła 5. miejsce, awansując aż o 5 pozycji w porównaniu z poprzednią edycją zestawienia. Wyprzedziła m.in. Gdańsk, Wrocław i Warszawę.
8: Bydgoszcz została wybrana jako 5. miasto w Polsce, gdzie bardzo dobrze się żyje. Czy pani by się z tym zgodziła?
9: Tak, oczywiście. Jest spokojne, czyste, zadbane. Włodarze dbają o miasto, także czuć to.
10: Bardzo się z tym zgadzam. Bardzo lubię Bydgoszcz. Coraz ładniejsza jest, coraz piękniejsza.
11: Tak, zgadzam się z tym.
8: A co powoduje, że to miasto jest dobre do życia?
11: No, ładne okolice, jest spokojnie.
7: Mówią mieszkańcy Bydgoszczy. W tegorocznym rankingu 16 stolic województw oceniano pod kątem 6 kryteriów, m.in. zarobków, mieszkań, dostępu do lekarzy, bezrobocia, przestępczości i jakości powietrza. Teraz uroczyste rozpoczęcie roku katechetycznego odbędzie się jutro. Nauczyciele religii spotkają się o 10 na mszy świętej w bydgoskiej katedrze. Będzie jej przewodniczył biskup Krzysztof Włodarczyk. Później przeniosą się do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego. Tam przygotowano wykład inauguracyjny. Będzie też okazja, by omówić sprawy organizacyjne, bieżące problemy i wyzwania. I jeszcze pogoda, a na niebie w regionie przybywa chmury, choć możemy też liczyć na rozpogodzenia i słoneczne chwile. Na termometrach w Bydgoszczy 15 stopni, w ciągu dnia pokażą one do 26 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1020 hektopaskali i ciśnienie cały czas powoli spada.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry, poranku za 27 minut 8. Za chwilę na naszej antenie Rockset i Joyride. Teraz kombi słodkiego, miłego życia. I takie życzenia o poranku, to ja rozumiem.

0: Joy Ride Rockset na antenie Radia Plus. Wcześniej kombi słodkiego, miłego życia. Jest tyle gór do zdobycia i tyle miejsc do odkrycia. I powstał właśnie taki ranking 25 najbardziej inspirujących wnętrz na świecie. Pierwsze miejsce na liście zajęła biblioteka opactwa świętego Galla w St. Gallen w Szwajcarii. Na drugim miejscu jest pałac Amba Villas w Mysore w Indiach, a na trzecim budynek parlamentu w Budapeszcie na Węgrzech. No i jest kopalnia soli w Wieliczce. Miejsce 18, ale to też jest dobry znak, bo polska atrakcja wyprzedziła m.in. katedrę świętego Patryka w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, m.in. meczet i medresę Allegro ibn Jusufa w Maroku, m.in. też Wersal we Francji, także nie jest źle. Czyli znowu można powiedzieć, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Chociaż, no nie, no w kopalni Wieliczce to chyba był każdy. A jak nie, jest szansa to naprawić. Za 18 minut 8 za chwilę na antenie Radia Plus Phil Collins to Hearts będzie Halina Frąckowiak i mały.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.

0: Mały Elf i Halina Frąckowiak w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A my kontynuujemy naszą zabawę do końca tego tygodnia, czyli dziś dzień ostatni, lato z nutą nostalgii, nasza zabawa w przesyłanie sobie pocztówek. Wracamy do czasów, kiedy pocztówki były w obiegu, kiedy się je wysyłało, teraz coraz rzadziej. No i czekamy na wasze zdjęcia z wakacji, takie pocztówkowe, piękne widoczki. O proszę, Marek Sierocki jest. Marek. Marka nam wysłał Michał. No, nie tylko Marek, tam jest również Michał, jego partnerka. Jest Thomas Anders, przed koncertem zdaje się jakieś zdjęcie zrobione. No, ładna historia. Czekamy na wasze zgłoszenia. Latoradioplus.pl. O, i plaża jest tu, proszę bardzo. O, jakieś panie na różo. Przepraszam, to chyba jakiś zlot trabantów był. Nie, to jest syrenka. Syrenka taka na kołach, ale nie tylko na... A, fajnie jest, opowiemy o tym za kilka chwil na antenie Radia Plus. Dziękuję za te zdjęcia, liczę na kolejne.

0: Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii. Za minutę będzie godzina ósma. Czas nas goni, ale nie jesteśmy jeszcze zasapani, bo świeżo z łóżka, każdy z mnóstwem energii, więc lecimy w stronę słońca dzisiejszego dnia. O wiadomościach za chwilę na antenie Radio Plus i prognoza pogody. Posłuchajmy wspólnie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Zarzuty, czy straci stanowisko prezesa Pekaolu, powiemy, jaka przyszłość może czekać Radosława P. Trzy osoby zatrzymane w związku z aferą dotyczącą pomocy dla powodzian. O szczegółach za chwilę. Kierunek: Korea Południowa. Polka wśród wolontariuszy długoterminowych Światowych Dni Młodzieży. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezes Pekaolu z zarzutami i pytanie, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Mimo to nie traci automatycznie stanowiska. O tym, czy na nim pozostanie, decydują władze komitetu zgodnie ze statutem organizacji. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Odwołanie prezesa Pekaolu nie następuje decyzją prokuratury ani ministra sportu, choć Jakub Rutnicki wzywa zarząd Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa.
3: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze.
2: Taką decyzję musi podjąć zarząd. Od niej można odwołać się do walnego zgromadzenia delegatów PKOL, które jest najwyższą władzą komitetu.
4: Nie ma żadnej wątpliwości, że statut daje możliwość odwołania. My nie mamy takiej wątpliwości.
2: Mówi wiceprezes PKOL Adam Konopka. Mimo złożenia pod koniec maja wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL w sprawie odwołania prezesa, ten nie zwołał go w wymaganym statutem terminie 30 dni.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Są areszty po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Trzy osoby trafiły za kraty. Nie ujawniono ich danych. Wiadomo, że w sumie CBA zatrzymało na Dolnym Śląsku sześcioro podejrzanych. To była skoordynowana akcja przeprowadzona w tym samym czasie.
5: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
1: Informuje rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński. Zatrzymani to przedstawiciele trzech firm oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji. Radość ze zwycięstwa w cieniu wypadku. Kibic Jagiellonii trafił do szpitala po tym, jak spadł z wysokości kilku metrów na stadionie w stolicy Gruzji Tbilisi. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu przez fanów białostockiego klubu.
6: Wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu. Ta nasza radość była dzisiaj bardzo, bardzo stłumiona, taka wewnętrzna, bo wszyscy byliśmy przejęci tym, co się wydarzyło. Wierzymy po prostu, że będzie wszystko dobrze.
1: Podkreślał trener Jagi Adrian Siemieniec. Zarówno Jagiellonia, jak i Lech Poznań dopełniły formalności w rewanżowych meczach czwartej rundy eliminacji i awansowały do Ligi Europy. Takiego szczęścia nie miały inne polskie drużyny. Awansu, ale w Lidze Konferencji nie wywalczyli Raków Częstochowa i Górnik Zabrze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polka wśród wolontariuszy przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Korei Południowej. Pracę rozpocznie od października. 23-letnia Anna Szałek z Warszawy ukończyła biotechnologię medyczną na jednej z duńskich uczelni i biegle mówi w kilku językach. Fascynuje ją koreańska kultura. Jak mówi, ten wyjazd to dla niej spełnienie marzeń.
7: Obaw mam dużo, to na pewno. Teraz jest cały ten stres z organizacją, jak tam dolecieć, żeby wizę załatwić. Siedzę po prostu, nie mogę się doczekać, aż w końcu dostanę ten numer, żeby móc tam dalej pójść załatwiać. Też obawy są oczywiście, czy się odnajdę, czy taka praca będzie dla mnie, to będzie dla mnie trochę nowość, no ale jestem gotowa poświęcić się do tego przedsięwzięcia.
1: To wolontariat długoterminowy. 23-latka będzie pomagać uczestnikom na miejscu przez rok. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: W regionie od rana słonecznie, ale chmur będzie przybywać, a już w nocy możemy spodziewać się opadów. Popada także jutro. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 16 stopni, w ciągu dnia pokażą one do 26 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1020 hektopaskali i ciśnienie cały czas powoli spada.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Ach, jak pięknie i cudownie rano wstać z zapasem energii, witać nowy dzień, to już piątek, 28 sierpnia. Kasia Kozimor, witam, do 9 zapraszam. 6 minut po 8, za chwilę Michael Jackson u nas, a teraz Status Quo.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Nie, żaden thriller, to po prostu wielka radość. Dzień dobry, Beato, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No patrzę na to zdjęcie od was i po prostu no rechoczę jak żaba, no co ja na to poradzę. Jest syrenka, 105, tak?
2: Tak,
1: wszystko się zgadza.
2: Tak, rocznik 79.
1: O, proszę. Jest Beatka i jest obok kto?
2: Obok mąż Maciej. Mhm.
1: Dobra, a gdzie wy jesteście?
2: Jesteśmy Stewit, jesteśmy faną starej, grupą fanów starych samochodów. I bardzo nas to bawi. Jeździmy na zloty, zapraszamy na zlot, także jesteśmy tacy jedyni w swoim rodzaju.
1: No właśnie widzę, że jesteście jedyni w swoim rodzaju. A te peruki to skąd macie?
2: No...
1: Bo już adresy nie pytam.
2: No tak, no mamy, no po prostu no kupujemy, dzieci nam kupują i mówią, to jest to, mamo, będzie dobrze.
1: Lata 80. w pełnej krasie i w pełnym kolorze. Tak. No dobra, ten, samochód jeździ, rozumiem, tak?
2: Tak, jeździ,
1: dobra.
2: Jeździ.
1: A to co?
2: Ma się dobrze.
1: Na masce gra?
2: Gra, stary gra, kaseciak. Oczywiście. Tak,
1: nawet chyba
2: gra.
1: Ala wieża, nie?
2: Tak, to jest stary kondor, on gra, tylko potrzebujemy prądu, a na takich imprezach, jak wiadomo,
1: właśnie, no, prądu nie ma.
2: Nie ma prądu, ale są kasety, także gra. Na pewno gra.
1: Rewelacja. No dobra.
2: I dajemy dużo radości.
1: No, sami jesteście kwintesencją radości, jak na was patrzę, to już wiem, że dzisiaj będę miała super dzień. Dobra, kiedy najbliższy zlot?
2: Ja również. Najbliższy zlot z naszym udziałem, na który serdecznie zapraszamy, już 6 września o godzinie 9 w Lęborku.
1: Super. Czy trzeba przyjechać starym samochodem, czy można nowym i popatrzeć na stare?
2: Można i tak, i tak. Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Dobra, żebyście, drodzy słuchacze, wiedzieli, w tym Lęborku, dobrze mówię, o godzinie 9 rano.
2: Tak, o 9.
1: Jakbyście chcieli Beatki poszukać z mężem, różowe dresy, zielone wstawki fioletowe, Beatka będzie miała różową perukę. Możemy się tak umówić?
2: No, jeśli to sprawi ludziom radość, to jak najbardziej.
1: Także
2: to jak najbardziej.
1: Lećcie.
2: Tylko jeszcze przekonam męża.
1: No dobra, trudno, może być bez peruki, ale te dresy koniecznie musicie założyć.
2: Dresy robią robotę.
1: Robią. Gorąco was pozdrawiam. Dziękuję za to przemiłe spotkanie.
2: Dziękuję. Ja również dziękuję i zapraszam ze swojej strony
1: tak
2: do Lęborka.
1: I ze dziękuję pięknie. Wysyłamy specjalnie do was. Do
0: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Media Expert, dalej masz.
11: Po reklamie.

0: Puls Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
1: Codziennie. Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawet do południa mogą potrwać utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 74 w Ćmińsku. Przypomnijmy, nad ranem zderzyły się tam dwie ciężarówki, obaj kierowcy trafili do szpitala. Jeden z nich, 64-letni mężczyzna, walczy o życie.
2: Trwają ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia oraz tożsamości kierującego pojazdem marki DAF. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.
1: Mówił Jacek Borek z kieleckiej policji. Katowicki sąd rozpatrzy dziś wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec Mieszka R. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim w 2025. Biegli ocenili, że mężczyzna był niepoczytalny. W kwietniu taki wniosek złożyli warszawscy prokuratorzy. Domagali się w nim umorzenia i umieszczenia 22-latka w zakładzie psychiatrycznym. Do tragedii doszło w maju 2025. Student prawa zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zadał kobiecie wiele ciosów, zmarła na miejscu. Ranny został też ochroniarz, który próbował jej pomóc. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Dogaszanie trwa. To w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. Płonęła tam hala produkcyjna, w której wytwarzano elementy sanitarne. Ogień wybuchł wczoraj po południu. Nikomu nic się nie stało. Sytuacja została opanowana w nocy. Na miejscu nadal jednak pracują strażacy. Trwa, jak mówiliśmy, dogaszanie, a także prowadzone są prace rozbiórkowe.
3: Czas na wiadomości Radia Plus z Bydgoszcz, Justyna Malińska. Bydgoszcz rozpoczyna pracę nad aktualizacją planu adaptacji do zmian klimatu. Dokument pomoże wyznaczyć kierunki działań, dzięki którym miasto będzie lepiej przygotowane na skutki m.in. wysokich temperatur, intensywnych opadów, podtopień czy suszy. Ważnym elementem prac będzie też udział mieszkańców. Urzędnicy zachęcają bydgoszczan do wypełnienia krótkiej ankiety online. Jej wyniki pokażą, jakie są największe problemy mieszkańców, wskażą miejsca szczególnie narażone na skutki zmian klimatu i wyznaczą priorytety działań adaptacyjnych. Ankietę można wypełnić do 21 września. 3-4 tysiące złotych, nawet tyle zostanie w kieszeni tym, którzy na zagraniczne wakacje pojadą jesienią. W zeszłym roku wrzesień był o 10% tańszy, październik o 20%. W tym roku zanosi się na większe oszczędności. Marzena Buczkowska, German, wakacje.pl.
4: Jeżeli spojrzymy na ceny hoteli najbardziej popularnych w takich kierunkach jak Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania, Tunezja, różnica w cenie może sięgać nawet 36%.
3: Coraz chętniej jesienią lecimy też na Bałkany. Liczba rezerwacji do Czarnogóry jest o 70% wyższa niż przed rokiem. Do Albanii o 60%. I jeszcze pogoda. W regionie sporo chmur, możemy jednak liczyć na rozpogodzenia i słoneczne chwile. Już w nocy miejscami pojawią się opady deszczu. Popada także jutro. Termometry w Bydgoszczy pokażą do 26 stopni. Na razie około 17 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1020 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku jeszcze raz. Witam wszystkich wyspanych. Za 25 minut 9, a kto się wyspał, ten przespał dzisiejsze zaćmienie księżyca nad ranem. Za chwilę na naszej antenie Joda Sę, a teraz Belinda, Carla i La Luna. To tak a propos tego księżyca. Kasia Kozimor, witam. Do 9 zapraszam.

0: Żada sam pięknie nam zaśpiewał w Radio Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Niektórzy się zastanawiają, ile tej wody w końcu dziennie trzeba pić. No to naukowcy z Amerykańskiej Akademii Nauk, Inżynierii i Medycyny rekomendują 2,7 litra płynów dziennie dla kobiet i 3,7 litra dla mężczyzn. Czyli dla pań prawie 3 litry dziennie, dla panów prawie 4. W to się wlicza oczywiście zupa i to wszystko inne, co pijemy, wszystkie inne płyny też się w to wliczają. No i naukowcy mówią, ale hola, hola, nie tak, że rano 2 litry, wieczorem 2 litry. Nie, nie, nie, bo wtedy może dojść do groźnych zjawisk. Trzeba sobie po prostu w ciągu dnia popijać, błykać, jak to mówią. Nosić przy sobie butelkę wielorazową, dodawać do wody plasterek cytryny, ogórka lub liście mięty dla smaku, żeby tam coś poczuć. Do tego, jeśli ktoś lubi gazowaną, to bierze gazowaną. Jeśli ktoś nie lubi gazowanej, niech pije normalną. No i przed posiłkami, po wysiłku fizycznym, jak jest gorąco, to jeszcze więcej tej wody, jak często używamy, znaczy ćwiczymy, no to jeszcze więcej tej wody i tak dalej, po prostu człowiek z wody się składa i tyle, no, co tu więcej mówić. Ale od czasu do czasu warto też coś przekąsić. Electric Light Orchestra za chwilę, Rock and Roll is King, na antenie Radia Plus pojawi się też Celine Dion, I'm Alive.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99.

0: opcję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

Celine Dion w Radio Plus pięknie nam zaśpiewała, ale pięknych piosenek nie brakuje na naszej antenie przyboju z nutą nostalgicy w dalszym ciągu. Za 6 minut 9, punktualnie o 9, najnowsze wiadomości po 9, kolejne przeboje z nutą nostalgii, nasza akcja Lato z nutą nostalgii, która już się kończy w tym tygodniu, ale spokojnie, mamy już nowe pomysły na nowy tydzień już wrześniowy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za chwilę Agnieszka Morawska w Radio Plus. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Czy prezydent zawetuje nowe prawo energetyczne? Kancelaria Głowy Państwa mówi o szkodliwym lobbingu. Tymczasem rząd dopina projekt budżetu na przyszły rok. O szczegółach powiemy za chwilę. Nie żyje król Harold V. Od ponad 3 dekad nosił norweską koronę. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedno zdanie i potencjalnie setki milionów złotych w grze. Chodzi o zapis, który pod koniec lipca trafił do nowelizacji prawa energetycznego. Jego sens jest prosty. Część tak zwanych umów widmo o przyłączenie do sieci ma zostać uznana za niewygasłą. A to może mieć ogromne znaczenie dla przedsiębiorców chcących realnie inwestować na rynku energii. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego ta poprawka ma tak duże znaczenie?
2: No bo dziś samo miejsce w kolejce do sieci jest niezwykle cenne. Można mieć działkę, inwestora i gotowy projekt, ale bez możliwości przyłączenia elektrownia albo magazyn energii i tak nie powstaną. Ten problem od dawna znało państwo i dlatego wiosną wprowadziło nowe przepisy. Miały one oczyścić system z tak zwanych projektów zombie. Takich, które zajmowały miejsce w sieci, ale nie były realizowane. Inwestor musiał pokazać, że naprawdę buduje. W przeciwnym razie mógł stracić umowę na przyłącze. I wtedy pojawiła się nowelizacja, do której na etapie prac w komisji dopisano dodatkowy artykuł. Może on pozwolić określonej grupie inwestorów zachować te umowy, które wcześniej mogły wygasnąć, czyli de facto cofa najważniejsze założenia tej reformy.
1: Te przepisy są już na biurku prezydenta. Kancelaria mówi o szkodliwym lobbingu. Jeszcze dziś Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w tej sprawie. Rząd dopina projekt budżetu na przyszły rok. Właśnie rusza posiedzenie Rady Ministrów o finansowym planie na 2027. Wśród priorytetów ochrona zdrowia, inwestycje w energetykę i obronność.
3: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
1: Zaznacza premier Donald Tusk. Więcej ma pójść również na ochronę zdrowia. W planie nawet o 17 miliardów rocznie, a do tego jeszcze większe pieniądze na transformację energetyczną.
3: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
1: Ostateczny projekt budżetu rząd powinien przyjąć i przesłać do Sejmu najpóźniej do końca września. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Ważna zmiana nastąpi na linii Warszawa-Kraków, na której skróci się czas przejazdu.
4: Tak, ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
5: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
4: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
1: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei Łódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem. W wiadomościach: Norwegia, nie żyje król Harald V. Monarcha od dłuższego czasu chorował. Już wczoraj rodzina królewska zebrała się w szpitalu w Oslo. Norweski premier odwołał wizytę w Niemczech, a przewodniczący parlamentu i biskupi przerwali zagraniczne podróże i wrócili do kraju. Król miał 89 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bociany już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
6: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
1: Zdradza Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian odchował w Polsce aż 4 młodych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Madonna na początek, a w kolejce Saragossa, Band Perfect i Gypsy.

0: Gypsy Kings w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 na zegarze. 28 dzień sierpnia w kalendarzu. Zaćmienie księżyca dziś o poranku było. Czy ktoś wstał o tej 4:30, żeby ten księżyc obserwować? Proszę dać znać, proszę opisać to zjawisko. 691-141-141. SMS-owy numer dla Was, gdybyście mieli ochotę się pochwalić tym, co udało Wam się zaobserwować. A piątek dzisiaj, więc to jest jeden z Waszych ulubionych dni tygodnia. Myślę, że to ten piątek jest wyjątkowy także dla tych, którzy od wtorku rozpoczynają szkołę, ale warto się cieszyć tym, co jeszcze mamy i doceniać każdą minutę. Tym bardziej, że dzisiaj zapowiada się bardzo upalny dzień, jak na koniec sierpnia.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
9: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
8: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka lody na

UK Mickey Wilde w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 28 minut do 10. Byli tacy, którzy wstali dziś o świcie po to, żeby zobaczyć zaćmienie księżyca. Opisujecie to jako niesamowite zjawisko, ale są też tacy, którzy wśród was, którzy twierdzą, że się nie opłacało, bo to taka chwila była i właściwie nie wiadomo do końca, czy to było zaćmienie księżyca, czy chmura zaszła na księżyc. No ale mimo wszystko gratuluję tym, którym się udało. Zdjęcia też niektóre całkiem spektakularne, więc warto też obejrzeć te profesjonalne również, żeby zobaczyć, co straciliśmy i być może czekać na kolejne zaćmienie. A kończą się wakacje, więc kończy się też nasza zabawa, pocztówka z wakacji. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę wysłać do nas zdjęcie, wasze ulubione zdjęcie z wakacji z pozdrowieniami. Proszę, jeśli jesteście na wakacjach, to oddajcie te emocje, które są teraz w was, a jeśli te wakacje już minęły, to też możecie do nas napisać pozdrowienia, takie z cofnięciem się w czasie odrobinę przywołania tych emocji, które wam towarzyszyły, gdy na wakacjach byliście, na urlopie. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a ja tylko dodam, że my swoją pocztówkę także wam odeślemy, do tego dołożymy jeszcze trochę wakacyjnych gadżetów Radia Plus. Paul Young i Every Time You Go Away, teraz w Radiu Plus.

0: Elektryczne gitary i koniec w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a to nieprawda, że nie ma już nic, bo jeden koniec może być początkiem czegoś zupełnie nowego, wspaniałej przygody. Na przykład kończą się wakacje, ale możemy wyruszyć na Sycylię w ramach wolontariatu do miejscowości Musomeli, która szuka 6 wolontariuszy, także wśród Polaków. Do zadań czwórki będzie należało zbieranie historii, wysłuchiwanie historii starszych mieszkańców wyspy, organizowanie cotygodniowych warsztatów i takich wieczorów tematycznych, spisywanie tego, co starsi mieszkańcy wyspy mają do powiedzenia, żeby tworzyć taką wspólnotę, a 2 pozostałe osoby będą zaangażowane w działalność sportową, chodzi dokładnie o żeńską drużynę futsalu. Trzeba im będzie pomagać w trakcie treningów, ale także prowadzić media społecznościowe. Brzmi to wspaniale. Organizacja, która organizuje właśnie te warsztaty, ten wolontariat, bierze na siebie mieszkanie, do tego wyżywienie i ubezpieczenie zdrowotne. Do tego jeszcze dochodzi dniówka, 11 euro dziennie, czyli 6 euro kieszonkowego i 5 na wyżywienie. Dodatkowo zwrot za bilety lotnicze 309 euro, 417 euro za bilet na pociąg lub autobus. Tak to wygląda. Brzmi to jak wspaniała przygoda. Zastanawiam się tylko, czy te nonny chciałyby się podzielić przepisami, które strzegą od pokoleń. No i jest też jeden haczyk. To jest taka oferta dla tych, którzy mają od 18 do 30 lat.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
1: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Part-time Lover i Steve Wonder w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii do 10.03 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Wpakowaliście się w brudny interes, mówi premier o zonda krypto. Wypadek na Pomorzu, S6 zablokowana. Norwegia w żałobie, zmarł król Harald V. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od wypadku, trasa kaszubska zablokowana na S6. Z Trójmiasta do Słupska osobówka uderzyła w samochód patrolu służby drogowej. Jedna osoba jest ranna, trzeba zjechać już na wysokości Koleczkowa. Utrudnienia potrwają przez kilka godzin. Polityczne echa afery zonda krypto i zarzutów dla prezesa PKO-lu. Premier chce ponownego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Szef rządu zwróci się do marszałka Sejmu w tej sprawie.
2: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu.
1: Donald Tusk dodaje, że Polska potrzebuje regulacji rynku kryptowalut, by uniknąć takich sytuacji jak w przypadku zonda krypto. Szef rządu twierdzi, że jak to ujął, brudny interes zonda krypto był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiS.
2: To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości. Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy.
1: Giełda zonda krypto przestała wypłacać środki swoim klientom w kwietniu. Wczoraj sąd w Estonii formalnie potwierdził upadek giełdy. Prezydent dobrze reprezentuje Polskę na świecie, tak uważa większość Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu 56% z nas dobrze ocenia pracę Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Przeciwnego zdania jest 44% Polaków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Norwegia w żałobie, zmarł król Harald V. 89-letni monarcha od połowy sierpnia był w szpitalu w Oslo. Przed Pałacem Królewskim zbierają się mieszkańcy stolicy, by oddać hołd władcy. Król był bardzo ważną postacią, często pokazywał publiczne wsparcie, szczególnie nam, młodym. Był nazywany nawet narodowym dziadkiem, sprawiał, że wszyscy czuliśmy się bezpiecznie. Był dla nas symbolem bezpieczeństwa i był w tym świetny. Harald V rządził 35 lat, był pierwszym królem Norwegii, który urodził się w kraju od 5 wieków.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
3: 3:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Bryan Adams na początek tej godziny, a w kolejce Sea Catch i Happy End.

0: Drive i Cars w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Nigdy nie jest za późno na to, żeby zaplanować weekend, choć ten już powoli się rozpoczyna. 20 minut po 10 na zegarze i piątek w kalendarzu. Gdy patrzę na wasze pocztówki z wakacji, to myślę sobie, że wcale nie trzeba wielkich kombinacji, żeby ruszyć się z domu. Wystarczy czasami po prostu pojechać, pójść, przespacerować się, przebiec za miedzę i już krajobraz się zmienia i już coś innego się pojawia przed oczami i jest okazja do tego, żeby po prostu ruszyć się z domu. I być może właśnie to jest pomysł na to, żeby spędzić ostatni weekend wakacji w ten sposób, żeby wyjść z domu i zobaczyć, co jest wokół nas, być może inną drogą niż zwykle. Radioplus.pl, tam czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Przypominam, że jeszcze tylko dziś możecie taką pocztówkę do nas wysłać, a my swoją się odwdzięczamy. Dodajcie takie pozdrowienia wakacyjne. Już chyba nie trzeba pisać: kochane pieniążki, przyślijcie rodzice, bo nie zdążą, bo wy zdążycie wrócić do domu, ale myślę, że takie ciepłe pozdrowienia wakacyjne z waszymi odczuciami i emocjami dotyczące miejsca, w którym byliście, jak najbardziej będą przydatne. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

I dźwięk płynący z każdej przestrzeni. Na próżno czegoś takiego szukać dziś. Toto i Afryka w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii. Żeby jednak nie wychodzić na taką zrzędę, która myśli o tym, że kiedyś to były czasy, a teraz takich czasów nie ma, to zaglądam do kalendarza na dziś. 28 dzień sierpnia, w świętach nietypowych, Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No i żeby tutaj też znowu nie cofać się do tych wszystkich tytusów, Romków i Atomków, to warto może sięgnąć po te współczesne komiksy i ich odłamy. Na przykład powieści graficzne, rok 1984, zreinterpretowany na nowo w takiej powieści graficznej, zupełnie nie inaczej też wygląda. I nie tylko zresztą, bo klasyki właśnie w takiej wersji odkrywamy na nowo i to jest dobry pomysł, żeby sięgnąć po tego typu powieści graficzne właśnie. A przy okazji, jeżeli sobie tak czytamy publicznie komiksy, to być może gdzieś tam na ławce przysiądzie się do nas ktoś, kto też jest fanem komiksów i jest to okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi, z którymi mamy coś wspólnego. Jest to jakiś pomysł na współczesną samotność. Na zegarze teraz 24 minuty do 11. Shakin' Stevens, Cry Just a Little Bit, teraz w Radiu Plus.

0: W Radiu Plus Lato z notą nostalgii 17:16, prawie minut do 11, a do 11 jeszcze m.in. Right Here Waiting i Richard Marx.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Tina Turner w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii do 11.03 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl. Regulaminy.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Dziś prokuratura ma ponownie przesłuchiwać szefa PKOL-u w sprawie zonda krypto. Kancelaria prezydenta krytykuje poprawkę do nowelizacji prawa energetycznego. Strażacy szkolą się w goglach do wirtualnej rzeczywistości. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawa jest śmiertelnie poważna, mówi premier o aferze zonda krypto. Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniony i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy, dodawał Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
1: To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji.
0: Premier zapowiedział też, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Dziś prokuratura ma ponownie przesłuchiwać Radosława P. w sprawie afery zonda krypto. Wczoraj prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany i usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych. Chodzi o to, że Radosław P. miał wypłacić swoje środki z bankrutującej giełdy, gdy inni nie mogli tego zrobić i stracili pieniądze. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Kancelaria prezydenta krytykuje poprawkę do nowelizacji prawa energetycznego. Przepisy miały ułatwiać życie, ale zdaniem ekspertów z branży mogą kosztować państwo miliony. Mateusz Chłystun.
3: Nowy artykuł w ustawie dotyczy umów o przyłączenie do sieci energetycznej. Takich, które widnieją tylko na papierze, bo w rzeczywistości nie są realizowane i blokują potencjalne inwestycje. Nowe przepisy miały sprawić, że w takim przypadku umowa mogła zgodnie z prawem wygasnąć. Wprowadzona poprawka cofa de facto jednak ten zapis, czyli unieważnia założenie całej ustawy. Pałac Prezydencki, który analizował przyjęte przepisy, mówi wręcz o szkodliwym lobbingu, który wymusił na członkach Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji umieszczenie dodatkowego artykułu w ustawie. Prezydent ma więc dziś ogłosić decyzję, czy zawetuje napisane w ten sposób nowe prawo energetyczne.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Przed nami gwałtowna zmiana pogody. Dla ponad połowy kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Lubuskiem, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Niebezpiecznie może być w nocy, dziś w ciągu dnia upały.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Strażacy szkolą się w wirtualnej rzeczywistości. Wiejska Straż Pożarna z Osiny pod Bełchatowem to jedna z nielicznych jednostek w kraju, która wdrożyła do treningów technologię VR. W specjalnych goglach ćwiczą najtrudniejsze scenariusze bojowe.
4: Zakładając okulary, przenosimy się całkowicie w inną rzeczywistość. Nasz mózg tak naprawdę odbiera tylko te bodźce, które tam są. Jest dźwięk, jest obraz. Widzimy osobę na przykład leżącą na podłodze.
5: Podnieś gazę z torby i przyciśnij ją do rany, aby zatamować krwawienie.
4: Pozwala nam ten program nabrać takich nawyków, nauczyć się po prostu takich automatyzmów.
6: Możemy przypomnieć sobie procedury, możemy przećwiczyć różne sytuacje kryzysowe, zdarzenia, które nam się mogą pojawić na akcjach.
0: Z druhami Łukaszem Stępniem i Michałem Nickiewiczem rozmawiał Rafał Różycki.
2: To z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, La Bamba i Los Lobos na początek tej godziny.

0: Mniej niż zero i Lady Punk w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze. A ja zaglądam do naszej skrzynki z wiadomościami od Was, z pocztówkami od Was, tymi z wakacji. Jest ich mnóstwo. Nie wiem, którą wybrać, jak zwykle zresztą, bo chętnie o każdej z Waszych podróży bym opowiedziała na antenie i dałabym Wam głos do tego, abyście opowiedzieli. Niemniej wciąż czekamy na więcej, bo ja za chwileczkę, ale później Tomek Waloszczyk będzie musiał wybrać którąś z pocztówek. A może wybierze więcej, kto wie. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz i tam czekamy właśnie na Wasze zdjęcia z wakacji, czyli taką pocztówkę z wakacji. Dołączcie do tego pozdrowienia, przepraszam, dołączcie do tego pozdrowienia i czekajcie później na telefon. Za chwileczkę to już ode mnie, a później od Tomka Waloszczyka właśnie, a my odwdzięczamy się swoją pocztówką z pozdrowieniami. Lato z nutą nostalgii, do tego dokładamy jeszcze letnie gadżety Radia Plus. Nawet jeśli nie przydadzą się w tym roku, to może będziecie gotowi już na kolejny sezon. To trochę jak z tą dietą, że teraz to już się nie opłaca schudnąć do wakacji, ale na następne to oczywiście, że będzie. Radioplus.pl, tam czekamy na Wasze wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest! W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Po reklamie.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to jest pocztówka z pozdrowieniami z nadmorza północnego. Choć fale zimne, serca mamy gorące, 4 dni urlopu plus weekend wystarczyły, abyśmy dotarli naszym samorodnym kamperem do Danii i zanurzyli stopy w Morzu Północnym, o którego zobaczeniu zawsze marzyliśmy. Widok zachodu słońca bezcenny. Z pozdrowieniami dla całej załogi Radia Plus. I te pozdrowienia, bardzo za nie dziękujemy. Od Małgosi, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgosiu, opowiadaj, jak to się wydarzyło, że sami stworzyliście kampera i do tej Danii ruszyliście.
2: A, to taki pomysł mojego męża był. Troszeczkę się przy tym napracował, natomiast no, mam zdolnego męża, więc udało się. I tak od 3 lat sobie w wolnym czasie podróżujemy, staramy się różne zakątki, może na razie Polski, tak właściwie ta Dania to był chyba taki nasz najdalszy wyjazd. No ale staramy się zwiedzać, mamy nadzieję na więcej, liczymy na więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc zobaczymy. Może nam się uda gdzieś jeszcze dalej dotrzeć.
1: Tym bardziej, że jest miejsc takich, które kamperom sprzyjają mnóstwa. Dania faktycznie jest jednym z takich krajów, gdzie wypoczynek na świeżym powietrzu i takie właśnie biwakowanie jest bardzo popularne i infrastruktura temu wszystkiemu sprzyja. Czyli wrażenia niesamowite.
2: Tak, tak. Po drodze jeszcze tutaj zahaczyliśmy o Świnoujście, niemiecką Rugię, tam przepiękny park Jasmund, także uwierzcie mi, że 6 dni urlopu naprawdę wystarczy, można dużo zmieścić.
1: A właśnie, zależy kto jak odpoczywa, bo czasami odpoczynkiem jest to, że sobie po prostu trochę odpoczniemy i poleżymy i głowa nie jest zajęta niczym, ale takie planowanie podróży to potrafi zmęczyć, jednak głowa mimo wszystko odpoczywa.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękuję. Jeszcze tylko zapytam, czy Lukrecja była w Danii jedzona?
2: Oj, tak, tak, oczywiście. Może nie z wielką przyjemnością, no ale trzeba było.
1: No tak, trzeba spróbować.
2: Tak.
1: No dobrze, to mam nadzieję, że ten smak dobry pozostał i jeszcze jakieś wakacje przed wami. Od nas pocztówka dla ciebie, dla was. Do tego jeszcze dokładamy gadżety Radia Plus, między innymi plażowy ręcznik, może w cieplejsze rejony niż Dania,
2: cudownie,
1: żeby popływać.
2: Bardzo się cieszę.
1: Dobrego dla was. Do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do widzenia.
1: I jeszcze na wasze pocztówki czekamy dzisiaj, radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: A jeszcze chwila, świat będzie pomalowany nie tylko na żółto i na niebiesko, ale przede wszystkim na różne odcienie żółci i czerwieni, bo jesień powoli do nas zmierza, ale na razie lato. Dobrze, już nie straszę tą jesienią. 16 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi France, Gal i Ella Ella.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie. Po reklamie.

0: Cel w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 2,5 minuty do 12 za chwilę wiadomości, a później stary przejmuje Tomek Waloszczyk.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio
1: Prezes PKN-u ponownie w prokuraturze. Dziś kolejne przesłuchanie. Dramatyczne doniesienia z Nepalu i Tybetu po powodzi. Powiemy też o kolejnych podróżach apostolskich papieża. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o prawie energetycznym. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prezes PKOL-u ponownie został doprowadzony do prokuratury. Radosław P. wczoraj usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto, a dziś przesłuchanie ma być kontynuowane. Tymczasem, jak ustalił nasz reporter, nikt nie planuje odwołania go ze stanowiska szefa polskiego Komitetu Olimpijskiego. Według komitetu, nawet jeśli zatrzymany prezes trafi do aresztu, nie ma formalnych podstaw, by go wyrzucić. Tematem zajmuje się Mateusz Chłystun. Mateuszu, z czego to wynika?
2: Mówiąc wprost, ze statutu. To nim zasłania się obecnie PKOL, choć w dokumencie jest artykuł, który mówi o tym, że w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez obecny zarząd, walne zgromadzenie powinno wybrać nowy, to według instytucji nieobecność prezesa nie ma tu znaczenia. To skandal, komentuje olimpijczyk Robert Korzeniowski.
3: On nie wypełnia swojej funkcji prezesowskiej, dlatego że nie zwołuje zarządu, nie zwołuje walnego zgromadzenia.
2: Usłyszałem od sportowca, który na długo przed zatrzymaniem Radosława P. był na liście osób domagających się jego odwołania. 82 ze 106 członków PKOL-u już pod koniec maja podpisało się pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd. Decyzja do dziś nie zapadła.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dramatyczne doniesienia z Nepalu i Tybetu po załamaniu się lodowca i powodziach. Zginęło prawie 500 osób, a prawie 1500 uważa się za zaginione. Ocaleni opowiadają o dramatycznych godzinach oczekiwania na pomoc. Byłem na tarasie, gdy powódź zalała nawet najwyższe piętro. Moja żona zginęła w osuwisku. Dopiero po 5 godzinach uratowała mnie załoga helikoptera. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Nepalowi grozi jednak kolejna powódź. Chińskie władze ostrzegają, że tama utworzona przez osuwisko może nie wytrzymać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jesienią papież odwiedzi Amerykę Południową i Francję. To potwierdzone podróże apostolskie Leona XIV. Każda taka pielgrzymka Ojca Świętego jest poprzedzona przygotowaniami specjalnej watykańskiej delegacji.
4: Konkretnie na miejscu oglądają miejsca celebracji. Czy to miejsce jest godne, jak ma wyglądać. Dają pewne sugestie, ale to dzieje się już na różnych etapach. Czasami to jest tak, że tych podróży jest więcej. To zależy od kraju, od sytuacji, od możliwości.
1: Mówił watykanista ojciec Stanisław Tasiemski. Pod koniec września papież odwiedzi Francję, a w listopadzie Argentynę, Urugwaj i Peru.
5: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Bydgoszcz awansowała na 5. miejsce w najnowszym rankingu najlepszych miast do życia w Polsce, przygotowanym przez Business Insider Polska. W zestawieniu porównano 16 miast wojewódzkich, analizując m.in. bezrobocie, wynagrodzenia, ceny mieszkań, dostęp do lekarzy, poziom przestępczości i jakość powietrza. Mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
6: W lipcu stopa bezrobocia wynosiła 2,8%. W naszym zestawieniu niższe bezrobocie mają tylko Warszawa, Poznań, Katowice i Wrocław. 2,8% nie jest rekordem Bydgoszczy. W 2022 roku schodziliśmy nawet do 2,1%.
5: Dane pokazują również, że Bydgoszcz szczególnie dobrze wypada pod względem dostępności mieszkań oraz sytuacji na rynku pracy. Wysoko oceniono także dostęp do lekarzy w ramach NFZ. Teraz rzeka muzyki. Tegoroczna edycja imprezy zakończy się mocnym rockowym akcentem. W niedzielę na Wyspie Młyńskiej wystąpi zespół Cochise, którego wokalistą i autorem tekstów jest aktor Paweł Małaszyński. Formacja gra muzykę z pogranicza rocka, grunge'u i metalu. Początek koncertu o godzinie 19. Wstęp jest wolny. Na koniec pogoda. W regionie dziś już więcej chmur niż w ostatnich dniach, ale możemy też liczyć na rozpogodzenia i słoneczne chwile. Na termometrach w Bydgoszczy 23 i dziś do 26 stopni. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1017 hektopaskali i ciśnienie cały czas powoli spada.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: No to zacytuję klasykę: zmiany, zmiany, zmiany, ale tylko piątkowe i to dzisiejsze. Proszę się nie przerażać, dyrektor Pasterski wróci tutaj od poniedziałku. A ja, Tomek Waloszczyk, mówię dzień dobry i od razu zabieram was na plażę On The Beach i Chris Ria w Radiu Plus, 6 minut po 12. Aha, Marek Sierocki też wróci, no bo nie powiedziałem, nie przedstawiłem jego nieobecności.

0: to hymn chyba poprzedniego tygodnia. Dmuchało, coś tam latało, no i był wiatr przede wszystkim. Ten weekend ma być inny, chociaż w sobotę pogoda się popsuje. O tym jeszcze trochę powiemy, a tymczasem ostatni weekend wakacji nam się powoli zaczyna i na naszym profilu facebookowym specjalny okolicznościowy mem z tej okazji. Jak to koniec wakacji? Przecież dopiero się zaczęły. I macie, ja wiem, że nie lubicie wyboru, bo to człowiek lubi, jak ma prostą ścieżkę, ale macie do wyboru trzy opcje. Napiszcie, która wam jest bliższa, oczywiście z jakimś krótkim uzasadnieniem. Opcja 1. To były wakacje, nigdy ich nie zapomnę. Opcja 2. Odfajkowane, było fajnie, tam gdzie zwykle, albo nie tam gdzie zwykle, szkoda, że tak krótko. Opcja 3. W tym roku to słabo, ale za rok to pojadę. No ja niestety w tym roku trójka, ale to z powodu pewnej kontuzji. Kontuzja minęła, wakacje też, ale za rok to wam pokażę i się pochwalę. Czekam na wasze wpisy na naszym profilu facebookowym, a oczywiście też lato z Radiem Plus. Kończymy ten tą naszą zabawę i czekamy na wasze pocztówki opisujące miejsca, w których byliście, szczegóły za kilka minut.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.

0: czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
9: To soboty. Mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
8: Milk Patrol.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
16: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus B.

of Magic, dużo magii, mam nadzieję, było w waszych wakacjach, ale jeżeli ktoś wybrał opcję trzecią, czyli w tym roku praktycznie nie miał wakacji, nie miał wyjazdu lipcowego czy sierpniowego, czy nawet tam czerwcowego, to też może wziąć udział w naszej zabawie. Z kilkoma osobami rozmawialiśmy, które przysłały nam widokówkę, pocztówkę taką internetową, szczegóły za chwilę. Z ubiegłorocznych na przykład wakacji, bo w tym roku jakoś było słabiej albo w ogóle nie było. Czekamy na stronie radioplus.pl albo dokładnie lato.radioplus.pl. Możecie wrzucać zdjęcia, jedno albo jakąś kompilację ubraną w pocztówkę, jako pocztówkę, która dojdzie do nas już za chwilę, a my mamy upominki. Przypominam, że to ostatnia odsłona naszej zabawy, bo wakacje się kończą. Prosimy o zdjęcia i pozdrowienia jakieś takie, jakie byście napisali na pocztówce do kogoś znajomego, a ponieważ słuchacie Radia Plus, jesteśmy dobrymi znajomymi, czekamy na pocztówki, a nagrody czekają na was.

0: Jennifer Page i Crush na antenie Radia Plus. 16 minut pozostało do godziny 13. No jak tam te zakupy już zrobione? Podręcznikowo szkolne, temperówki wszystkie znalezione albo odkupione, no bo przecież zginęły i to w dużych ilościach. Nie tylko temperówki, gumki, linijki. Gdzie to się wszystko podziewa? Tak jak się niektórzy zastanawiają, gdzie druga skarpetka się podziała, albo nawet czasami cała para. No to gdzie te przybory szkolne giną? Musi być jakieś pudełko, do którego one trafiają choćby w szkole. Jak się bluza zgubi w szkole, to jest odpowiedni pojemnik. A temperówki, cyrkle albo inne rzeczy? No ciekawe, gdzie to wszystko jest. Tak czy siak, trzeba to chyba odkupić. Już nie mówię o zeszytach i podręcznikach. Podręczniki darmowe w niektórych klasach, w szkołach średnich. Już to spory wydatek, to wszystko. Boli głowa, a pieniędzy po wakacjach przecież mało w portfelu. Ale trzymajcie się tam jakoś. Do początku roku szkolnego jeszcze kilka dni, a to wszystko jeszcze będzie uzupełniane we wrześniu. Nie trzeba mieć kompletu od razu, już w tę sobotę. W sobotę to pomyślmy o weekendzie. Jako ostatnim weekendzie wakacji. I na tym się dzisiaj skupiamy w naszej audycji. Za kwadrans będzie 13. Za chwilę u nas Mike Oldfield i Maggie Reilly.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
16: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
17: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Magazyn Auto Plus.
8: Świat czterech kółek w pigułce. Nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze. Testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus. Zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.
19: Auto Plus.
18: Radio
19: Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

No i nie będzie, nie będzie e-dziennika. Prezydent zawetował ustawę. Miał być taki centralny, jednolity, że można wejść na stronę i sprawdzić, jak tam się nasze pociechy uczą, a nie czekać na wywiadówkę. Chociaż teraz to się tam wszystko w tych librusach pojawia. Prezydent, nie to, że mu się e-dziennik nie podoba, ale stwierdził, że będzie chaos, że będą niechronione dane osobowe i tak dalej. Szczegóły zapewne w wiadomościach, a

0: Ja odsyłam do przeboju z nutą nostalgii. Po godzinie 13 wracamy. Puff Daddy, Faith Evans, Abba, Zbigniew Wodecki. To wszystko u nas w Radio Plus. Tymczasem zbliża się 13.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Trybunał Konstytucyjny nie dostanie pieniędzy, bo nie dopełnił formalności. Są kolejne weta prezydenta, za chwilę szczegóły. Katecheci spotkają się z kardynałem Rysiem przed nowym rokiem szkolnym. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Nie ma w nim pieniędzy na Trybunał Konstytucyjny. Rząd stawia na obronność i wzrost gospodarczy. Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego Trybunał nie dopełnił formalności.
1: Nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK. Nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma.
0: Rząd chce też zwiększyć nakłady na inwestycje kolejowe i drogowe oraz energetykę jądrową i sieci przesyłowe. Według założeń polska gospodarka urośnie o 3%, wydatki mają wynieść prawie 980 miliardów, a deficyt 280 miliardów złotych. Prezydent zawetował nowelizację prawa energetycznego. Karol Nawrocki tłumaczy, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a nowe przepisy częściowo odwracałyby tamte zmiany.
2: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Zawetował też ustawy o e-dzienniku i te pozwalającą mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Potrąciła chłopca na rowerze i po zaledwie roku straciła prawo jazdy. Do wypadku doszło wczoraj w miejscowości Derewiczna na Lubelszczyźnie. Dziecko trafiło do szpitala, mówi komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.
4: Zarówno chłopiec, jak i kierująca poruszali się w tym samym kierunku. 19-latka najprawdopodobniej nie zauważyła rowerzysty i w trakcie manewru wyprzedzania doszło do jego potrącenia. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa. Na miejscu funkcjonariusze 19-latce zatrzymali prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego.
0: Obrażenia 10-latka nie zagrażają jego życiu.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Jutro dzień katechetyczny w Krakowie. Nauczyciele religii przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego spotkają się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem.
5: Wspólne spotkanie z dziećmi, z młodzieżą, prowadzące do Pana Boga. Celem katechetów jest to, aby przedstawić Pana Boga, aby ukazać Go, aby pomóc tym młodym ludziom do Pana Boga zmierzać.
0: Mówił ksiądz Konrad Kozioł. Dzień katechetyczny odbędzie się w centrum Jana Pawła II w Krakowie.
6: Pora na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Przed nami ostatni weekend wakacji. To czas powrotów, który wiąże się ze znacznym wzrostem natężenia ruchu. W związku z tym na drogach naszego województwa możemy spodziewać się większej liczby policjantów ruchu drogowego. Nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych i osób wsiadających za kółko po alkoholu. Podczas tegorocznych wakacji w województwie kujawsko-pomorskim było bezpieczniej. Mundurowi odnotowali 146 wypadków drogowych, o 24 mniej niż w roku ubiegłym. Zginęło w nich 14 osób, tu spadek o 11 osób, a 172 zostały ranne. 3-4 tysiące złotych, nawet tyle zostanie w kieszeni tym, którzy na zagraniczne wakacje pojadą jesienią. W zeszłym roku wrzesień było 10% tańszy, październik o 20%. W tym roku zanosi się na większe oszczędności. Marzena Buczkowska-German, wakacje.pl.
7: Jeżeli spojrzymy na ceny hoteli najbardziej popularnych w takich kierunkach jak Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania, Tunezja, różnica w cenie może sięgać nawet 36%.
6: Coraz częściej jesienią lecimy też na Bałkany. Liczba rezerwacji do Czarnogóry jest o 70% wyższa niż przed rokiem. Do Albanii o 60%. I jeszcze pogoda, ta będzie się zmieniać. W regionie sporo chmur, ale wygląda zza nich słońce. Już w nocy pojawią się jednak opady. Mamy też ostrzeżenie przed burzami. Na termometrach w Bydgoszczy do 26 stopni. W weekend od 22 do 25 kresek. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1016 hektopaskali.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Dzień dobry. Te pierwsze przeboje po godzinie 13 już zapowiedziałem, więc nie będę się rozgadywał. Przedstawię jeszcze tylko siebie. Tomek Waloszczyk. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. Gdyby ktoś odliczał godziny do weekendu, pomogę. 5 minut po pierwszej. A o której tam kończycie pracę? Nie wiem. Dodajcie sobie sami.

0: Ti amo, o miłości to ja powiem za kilkanaście minut, bo sprawa jest bulwersująca, a może nie, może to właśnie taka miłość do siebie jest największa i najważniejsza, ale to o tym później, teraz o chałupach chciałem, bo Zbigniew Wodecki był wcześniej, Umberto Tozzi, Ti amo, chałupy, wspaniała miejscowość, nie wiem na ile dzisiaj jeszcze się kojarzy z plażą nudystów, ja tam byłem kilka lat temu i wręcz przeciwnie, ubrani byliśmy, ponieważ były dni deszczowe, pochmurne, mimo że to lato, ale dzięki temu plaża była dosyć pusta, można było nawet w piłkę grać, chociaż tam ci, którzy jadą do chałup, to na wiatr czekają troszkę, dmuchawce, latawce, wiatr, bo chałupy stały się już od kilku lat stolicą windsurfingu. A my czekamy na pocztówki od was. Dużo było w ciągu naszej akcji, która właśnie się kończy, pocztówek z nadmorza. Ta pocztówka to... Czekamy oczywiście. Pójdźcie na pocztę, naklejcie znaczek, wyślijcie, ale w ramach naszej zabawy Lato z Radiem Plus czekamy na pocztówki przesłane za pomocą formularza internetowego, więc po prostu na zdjęcia od was, jak ktoś chce coś tam dodać, napisać, wygenerować komputerowo, to prosimy. Za kilka minut połączę się z osobą, której pocztówka najbardziej mnie ujęła, upominki wakacyjne jeszcze, może się przydadzą w tym roku, może w przyszłym, do zdobycia w Radiu Plus, więc czekam. radioplus.pl i Lato z Radiem Plus. Czekam na wasze zdjęcia. Niekoniecznie z tych wakacji, chociaż są tacy, którzy przysyłają zdjęcia wracając z nich albo będąc tam jeszcze przez kilka dni chociaż.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Magazyn Auto Plus.
7: Świat czterech kółek w pigułce. Nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze. Testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus. Zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.
6: Auto Plus.
5: Plus
6: Bydgoszcz.

0: 24 minuty pozostały do godziny 14 i Tomasz z nami na linii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To będzie zakręcona rozmowa o zakręconym drzewku. Gdzie to spotkałeś taki okaz?
1: Słuchaj, sytuacja była taka. Koleżanka wyciągnęła nas z góry, dokładnie koło Nowego Targu, na taką wycieczkę szlakami do jednego ze schroniska. No i właśnie po drodze spotkaliśmy trzy takie okazy zakręconego drzewa.
0: Bo to tak, pętelkę. Dosyć cienkie to drzewo, jest rośnie sobie tradycyjnie od ziemi, ale nagle zakręca do dołu i robi spiralkę i znowu do góry.
1: Dokładnie, dokładnie, więc idąc szlakiem, no mówię, nie, no muszę zrobić zdjęcie, idealny okaz do zdjęcia.
0: Ale ktoś to tak zrobił, myślisz, czy to jest natura tak wymyśliła?
1: Pierw myślałem, że natura to wymyśliła, aczkolwiek później jeszcze gdzieś tam widziałem dwa takie drzewka mniejsze i tak stwierdziłem, że chyba ktoś z turystów za młodego drzewka po prostu zawinął tak, jakby powiedzieć, no, kurs drzewka i po prostu dalej sobie już tak rosło. Ale to tylko taka moja teoria jest.
0: Cały czas jesteś na tych wakacjach tam gdzieś w górach?
1: Nie, już wróciliśmy, teraz jesteśmy dokładnie obecnie w Pucku.
0: Dobrze, ale napisałeś, że te wakacje wrócą jak pętla niedługo.
1: Dokładnie.
0: Ale to co, za rok, czy jeszcze jakiś wyjazd wcześniej?
1: Planujemy jeszcze na pierwszy tydzień września coś. Aha, póki super. Jeszcze szkoła się na dobre nie rozkręci.
0: Dobra, to my wysyłamy upominki wakacyjne. Nie wiem, czy zdążą dojść pocztowo-kurierowo do waszego wyjazdu, ale na pewno te wszystkie gadżety się przydadzą też na później. Miłego pobytu.
1: Jak najbardziej przydadzą się, dziękuję uprzejmie.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki.
0: Lato z Radiem Plus, ponieważ kończymy naszą zabawę, kończymy naszą akcję. Jeszcze jedno wydanie ekstra za godzinę, też sobie o pocztówce i o pocztówkach porozmawiamy, które nadsyłacie do nas na stronie radioplus.pl.

0: bardzo dobrze, że się piosenka o miłości trafiła, bo o miłości do samego siebie miałem opowiadać. Otóż wyczytałem na jednym z portali, że jest nowy trend. Ja nie zacytuję tego terminu, bo on się trochę kojarzy erotycznie, ale z erotyką nie ma nic wspólnego. Chodzi o taką randkę z samym sobą. W sensie z siebie zapraszamy na randkę. Jak nie mamy partnera albo nie ma czasu, a znajomi w ogóle gdzieś powyjeżdżali, to możemy z siebie zaprosić na randkę i sobie wymyślić, co tam chcemy. Nie wiem, kto to wymyśla, a to specjaliści od rozwoju osobistego. Nie wiem, kto to wymyśla takie historie, bo przecież jak chcę coś zrobić samotnie, to to robię. Po co to randką w ogóle nazywać? Z randką to w ogóle są kłopoty, bo tak, chciałbym poczytać książkę, to nie nazwę tego randką, no bo co to za randka, że jedna i druga osoba są zaczytane. Tu trzeba rozmawiać, a właśnie, a co ze sobą? Będę rozmawiał na głos, a jak pójdę do restauracji na tę randkę z samym sobą, to później na koniec niezręczna sytuacja. Czy ja mam płacić? Czy ja mam płacić? No i tak ja zapłacę. Dobrze, za 13 minut będzie godzina 14. Jeżeli nie robicie w ten weekend nic z jakąś drugą osobą, spędźcie super czas w samotności. Takie momenty też są czasami ważne po całym natłoku tygodniowych wydarzeń.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Highlight Maj. Kiedy to było? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień i prawie koniec już wakacji. Jakie one były? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym. Katarzyna pisze, moje były odlotowe, bo nieważne gdzie, ale ważne z kim się spędza wakacje. A to prawda. Chociaż miejscówka też czasami jest ważna. Zachęcam do dyskusji na Facebooku, ale teraz już czas na wiadomości, bo za chwilę 14.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane. Czas na grill.

0: Z kartą Moja Biedronka lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Napadł na lekarza i pielęgniarki agresywny pacjent w Częstochowie. Rosjanie nie przestają atakować Kijowa. Za chwilę relacja naszej korespondentki. Polka jedzie do Seulu. Przez rok będzie wolontariuszką przed Światowymi Dniami Młodzieży. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Agresywny pacjent w szpitalu w Częstochowie zaatakował personel medyczny. Do napaści doszło w wojewódzkim szpitalu Najświętszej Marii Panny. 20-latek rzucił się na lekarza i osoby, które próbowały mu pomóc.
2: Pielęgniarkę, pielęgniarza i dwóch ratowników medycznych. Policjanci zatrzymali 20-letniego agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów.
1: Mówiła Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jedna osoba wymagała pomocy lekarza. 10 osób nie żyje, a kilkanaście jest rannych. Rosjanie od 2 dni prowadzą zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie. O szczegółach teraz Marta Radio.
3: Tylko od wczoraj w Kijowie ponad 20 razy ogłaszano alarm powietrzny. W samej stolicy, obwodzie kijowskim, zniszczonych zostało 18 magazynów, w których przechowywano m.in. książki, zabawki, produkty spożywcze i paczki pocztowe. Uszkodzone są także budynki mieszkalne. Ataki nie ograniczają się jednak do Kijowa. W Charkowie spłonęły 2 galerie handlowe, a w Zaporożu hipermarket budowlany. Ukraina zmaga się też z komunikacyjnym chaosem. Pociągi w całym kraju mają opóźnienia sięgające kilkunastu godzin. Przy każdym alarmie pasażerowie muszą opuszczać składy. Ukraińskie władze mówią wprost o dronowym terrorze. Zapowiadają też odwet i kolejne uderzenia na terytorium Rosji.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował już o zniszczeniu rosyjskiego bombowca dalekiego zasięgu. Kościół katolicki w Nepalu pomaga ofiarom powodzi i osuwisk na pograniczu z Tybetem. Po tym, jak załamał się lodowiec, zginęło prawie 500 osób, a prawie 1500 uznaje się za zaginione. Papież Leon XIV wyraził solidarność z poszkodowanymi i zapewnił o swojej modlitwie. Na miejscu działają zespoły Catholic Relief Services oraz lokalnej Caritas, które wspierają akcje ratunkowe.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Anna Szałek z Warszawy dołącza do wąskiego grona długoterminowych wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży w Seulu. 23-latka urzekła Koreański Komitet talentami, doświadczeniem oraz otwartością na służbę i znajomością języka koreańskiego.
4: Warszawianka właśnie dopina ostatnie sprawy organizacyjne. Pracę jako wolontariuszka rozpocznie już 1 października. Przez rok będzie pomagać uczestnikom z całego świata.
5: Mam nadzieję, że będę mogła po prostu ułatwić to, no nie tylko Polakom, ale też wszystkim, którzy będą chcieli się zapisać na takie Światowe Dni Młodzieży. Jak do mnie napiszą, to zawsze będę w stanie im pomóc. Będę mieszkać blisko Koreańczyków, więc będę miała po prostu szansę poznać tak kulturę z pierwszej ręki. Przez ten rok będę po pierwsze pracować w sekcji pielgrzymów, czyli będę zajmować się pomocą w rejestracji pielgrzymów, będę zajmować się przydzielaniem noclegu.
4: Jak mówi, chcę pomóc młodym ludziom doświadczyć tego, co sama przeżyła podczas ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.
1: Z Anną Szałek rozmawiała Aneta Paszko.
6: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Na bydgoskich Bartodziejach zakończyła się budowa nowoczesnego żłobka Gajowa Kraina. Placówka może przyjąć 180 dzieci. Jej budowa rozpoczęła się w październiku, a zakończyła w lipcu, mówi Agnieszka Szulc, dyrektorka żłobków miejskich w Bydgoszczy.
7: Obiekt oferuje 8 przestronnych, dużych sal, nowocześnie wyposażonych, utrzymanych w jasnej, stonowanej kolorystyce. Nie jest ona przypadkowa. Zarówno ściany, podłogi, meble dziecięce, wszystko jest w jasnych barwach, stonowane. To wszystko to, co wymieniłam, ma być tylko tłem. To zapobiega przebodźcowaniu dzieci.
6: W budynku znajduje się 8 sal dla dzieci, każda z własną łazienką, a także 2 sale przeznaczone do zajęć innowacyjnych. Zadbano również o zaplecze specjalistyczne. W żłobku przewidziano pomieszczenia dla logopedy i psychologa. Teraz uroczyste rozpoczęcie roku katechetycznego odbędzie się jutro. Nauczyciele religii spotkają się o 10:00 na mszy świętej w bydgoskiej katedrze. Będzie jej przewodniczyć biskup Krzysztof Włodarczyk. Później przeniosą się do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego. Tam przygotowano wykład inauguracyjny. Będzie też okazja, by omówić sprawy organizacyjne, bieżące problemy i wyzwania. Na koniec pogoda. W regionie przybywa chmur. Możemy liczyć jeszcze na słoneczne chwile, ale w nocy popada, a miejscami może także zagrzmieć. Na termometrach w Bydgoszczy do 26 stopni. W nocy temperatura spadnie do 17 kresek. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1015 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Po informacji o Korei powinna być jakaś piosenka nawiązująca. Mam japońską, proszę bardzo. Big in Japan. Wiem, inne kraje, trochę inne kultury, ale w ten rejon świata się wybieramy. Muzycznie za chwilę Alfa Will w Radio Plus. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Radio Plus. Nadmienię krótko, że 6 minut po godzinie 14. Ostatnia odsłona naszej pocztówkowej zabawy w tej godzinie.

0: Przypominam, że na naszym profilu facebookowym test wielokrotnego wyboru. Wielokrotnego, bo co roku są wakacje, więc wiele razy można pisać do nas, ale odnosimy się do tych, które się właśnie niestety kończą 28 sierpnia w kalendarzu. No i numer jeden w tym teście to odpowiedź: to były wakacje, nigdy ich nie zapomnę. Numer dwa: odfajkowane, tam gdzie zwykle, jak zwykle fajnie, szkoda, że tak krótko. No i trzy: w tym roku słabo, nie pojechaliśmy albo nie udały się, ale za rok to wam pokażę. Napiszcie, wybierzcie na naszym profilu facebookowym. Izabela wybrała jedynkę, ale z innego powodu. Ciekawe. Dzień dobry wszystkim. To były wakacje. Chyba nie z powodów wypoczynkowych jednak. 21 minut po 14.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
8: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
9: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
8: Milk Patrol!
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: W Centrum Handlowym Rondo cofamy czas
12: i wracamy do szkoły w stylu lat 90.
11: Od 28 do 30 sierpnia, również w niedzielę handlową, rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
12: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
11: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie cha.rondo.pl.
2: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Magazyn Auto Plus.
15: Świat czterech kółek w pigułce nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze, testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus. Zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.
14: Auto Plus.
16: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: I mamy plażę, mamy Jastrzębią Górę i mamy Agnieszkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, zdjęcie takie, to zachód czy wschód?
1: Zachód.
0: Zachód. No pytam, bo tak pochmurno i to słońce już się za chmury schowało i patrząc po falach to też trochę wiało.
1: Tak, troszkę to, no tak, wiało rzeczywiście. Wiatr nam to towarzyszył, tam przez cały wyjazd, ale było też, bo słoneczko, ciepło też było.
0: No właśnie, nad morzem chyba lepsze to słońce, ale jak wieje i jak jest trochę chłodniej, to też jest wspaniale, myślę.
1: No tak, też jest wspaniale, bo ja po prostu jestem taką osobą, która nie wyobraża sobie, żeby chociaż raz w roku być nad naszym polskim morzem.
0: Zawsze ta Jastrzębia Góra, czy różne miejscówki?
1: Nie, różne miejscówki, różne. Łeba, Darłówko, no różne.
0: No Bałtyk ma swój urok. Znam takie osoby, które mimo wszystko jeżdżą w to samo miejsce co roku, ale no wybrzeże nasze jest na tyle długie, że tych miejscowości można sobie wybierać dużo. Ale już po tych wakacjach?
1: Już, niestety już, to tęskni się już, no bo...
0: Już się tęskni, dopiero...
1: Tak, ale już się tęskni, tak.
0: No dobra, zostało jeszcze tam kilka miesięcy, troszkę tam na planowanie kolejnego wyjazdu. Oby pogoda dopisała również za rok, żeby ten nasz Bałtyk był piękny. Wysyłamy różne upominki związane z wyjazdem. Rzadziej może wspominamy, ale też pocztówki wam wysyłamy takiej w formie ręcznej, podpisane. Podpisane przez
1: nas. Bardzo się cieszę, bo ja też wysyłam do moich znajomych pocztówki. Mam tylko tam kilka osób, ale takie tradycyjne wysyłam.
0: Świetnie. Ale dochodzą szybciej niż powrót z wakacji? Czy czasem po powrocie?
1: Czasem po powrocie.
0: Zdarza się. Najważniejsze, żeby doszły, nie tak jak w tej piosence tak. Never Never Comes, która już za chwilę. Agnieszko, dziękuję bardzo za rozmowę i miłego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
0: Klasyk znowu przed nami za 26 minut, godzina 15. I tym samym zamykamy nasz pocztówkowy konkurs w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii.

0: właśnie, dzisiaj nie było mi dane poprowadzić z kobietą o poranku, czyli z Kasią Kozimor od 6 rana. To jest temat, którym się często przerzucamy, budząc się i rozpoczynając nowy dzień, czyli kawa. Tu ktoś wypił, to nie wypił, tu podwójna, tu jaka najlepsza, z mlekiem, nie z mlekiem, zdrowotna, niezdrowotna. O tym często rozmawiamy. I to jest temat porankowy, ale ponieważ nie było mnie dzisiaj rano, to nadrobię właśnie w tym momencie. Okazuje się, że są miejsca w Warszawie, to mam nadzieję, że to jest trend w dobrą stronę. Są miejsca w Warszawie i to takie dobre kawiarnie, nie będę wymieniał nazwiska, gdzie kawę można dostać za 5 albo za 4 zł. Oczywiście mowa o espresso, nie jakichś dziwnych tam sojowych i innych latte. 5 albo 4 zł espresso to tyle, ile we Włoszech, mówią niektórzy, bo są miejsca, nawet nie miejsca, tych miejsc jest dużo. No, wstępujemy na stację benzynową we Włoszech i tam kawa 1 euro. Szybki shot i jedziemy dalej. Bo później można sobie drugą wypić, a nie tutaj, że pójdziemy na espresso i wydamy całą naszą dniówkę. Nie, nie, okazuje się, że już 5 albo 4 złote w Warszawie są takie miejsca. Być może to się nie opłaca tym kawiarniom, a czy opłaca się, bo przyciągną klientów, ale na tej jednej kawie nie zarobią, ale taki shot pobudzający, mała czarna, może będzie już bardziej dostępna, żeby szybko na mieście wypić i pójść dalej rozwijać dzień. My raczej zwijamy, bo już weekend przed nami, oczywiście weekend w towarzystwie Radia Plus. Time to say goodbye. Ja jeszcze się nie żegnam, ale przedstawiam piosenkę Sarah Brightman, Andrea Bocelli za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Po reklamie.

0: O Bahama to jest wakacyjny temat, więcej wakacyjnej dyskusji o tym, jak nam minęły te dwa miesiące na naszym profilu facebookowym, ale tak krótko teraz, bo zbliża się 15. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach.

0: 6 plus 6 gratis. A Educho Family, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Po reklamie.

0: Nie będzie pilotażu e-dziennika lekcyjnego, jest weto prezydenta. PKOL nie zamierza odwoływać prezesa Radosława P. Wczoraj usłyszał zarzuty. Lech i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Europy, o tym na koniec. Minęła 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Według głowy państwa zabrakło w jej sprawie prawdziwych konsultacji ze środowiskiem oświatowym. Głównym argumentem przeciwko proponowanym przepisom była jednak wielka baza danych wszystkich uczniów w kraju.
1: Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Ten argument odpiera wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Przypomnę, że dane uczniów już są w systemie informacji oświatowej i stamtąd nigdy nie ma wycieków. Natomiast prywatnych firm dane czasami wyciekają.
0: Tłumaczy Katarzyna Lubnauer i dodaje, że prezydent źle ocenił koszty wprowadzenia państwowego dziennika. Jak mówi, 200 milionów złotych to nie są koszty tylko stworzenia, ale też 10-letniego korzystania z niego przez państwo. Polski Komitet Olimpijski nie zamierza odwoływać prezesa Radosława P. Nawet jeśli znajdzie się w areszcie, usłyszał dziś w tej instytucji nasz reporter. PKOL zasłania się statutem, według którego pod nieobecność szefa jego zadania może przejąć wyznaczony wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, by zmienić władzę. O szczegółach nasz dziennikarz rozmawiał z olimpijczykiem Robertem Korzeniowskim.
3: Nie mamy zamiaru dostosować się do tego, że ktoś nam mówi, wróćcie do szeregu, bo statut mówi to czy tamto. Pan prezes Biesiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem, jest odwoływalny i koniec, i to się stanie.
0: Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd, podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u.
3: Oszukiwał sportowców, o których dobro miał dbać, wypłacając sobie wcześniej pieniądze przed nimi i dawał im puste czeki 11 kwietnia na gali olimpijskiej. Naprawdę, jakakolwiek forma obrony czy próba usankcjonowania aktualnego statusu prezesa Piesiewicza statutem jest równie obrzydliwa jak jego prezesowanie.
0: Przypomnijmy, prezes PKOL-u usłyszał wczoraj zarzuty faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Policyjny pościg na trasie Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierującego osobówką. Kierowca nie dostosował się do poleceń i zaczął uciekać.
4: Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym Mercedesem. Kierowca Mercedesa, jadąc z dużą prędkością, łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, zmuszał kierowców do zjazdu na pobocze czy na chodnik, aby mógł przejechać. Dzięki współpracy z policjantami z Ostrowa Wielkopolskiego ostatecznie mężczyznę udało zatrzymać się w ociążu.
0: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Jak się okazało, 37-latek miał sądowy zakaz kierowania pojazdami.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Wczoraj przypieczętowały awans. Kolejorz wygrał cały dwumecz z FC Tunę 9-2, a Jagiellonia z Iberią Tbilisi 6-1. Lech zagra z Bayerem Leverkusen, Benficą, Ferencvaroszem, Royalem Union Saint-Gilloise, Sunderlandem, Crystal Palace, Torenze i Ofi Kretą. Z kolei Jagiellonia trafiła na Olympique Lyon, Olympiakos, Anderlecht, Victoria Pilsno, Crystal Palace, Sunderland, Ararat Armenia, Rywań i Lew Sofie. Pierwszą kolejkę zaplanowano na 16 i 17 września.
6: Wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Ogromna skala wsparcia w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej w naszym regionie. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki zawarł już w tym roku 253 umowy na kwotę ponad 185 milionów złotych. Obejmą one ważne inwestycje budowlane, m.in. powstawanie schronów, stacji uzdatniania wody i magazynów logistycznych. 830 tysięcy złotych trafi do lokalnych organizacji pozarządowych. Cały czas trwa nabór w ramach konkursu Lokalni Liderzy Bezpieczeństwa. Już po raz 12 Bydgoszcz stanie się miejscem spotkania kina, sztuki i filmowych poszukiwań. Festiwal filmowy Przeźrocza rusza jutro i potrwa do 5 września, a jego centrum będzie Kino Orzeł w Miejskim Centrum Kultury. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Nothing More, nic więcej, mówi Justyna Chmiel, organizatorka.
7: Żyjemy w takim przepychu, w nadmiarze i myśląc o festiwalu Przeźrocza, chcieliśmy trochę się zatrzymać, bo Nothing More to jest nic więcej, czyli chcieliśmy, żeby Państwo sobie wybrali albo spacer, albo film, albo towarzyszące nam aktywności muzyczne i możemy wybrać sobie, czy chcemy więcej, czy chcemy mniej.
8: W programie znalazło się blisko 50 projekcji filmowych. Oprócz seansów odbędą się również spotkania z twórcami, wykłady, spacery, koncerty oraz panele dyskusyjne. I jeszcze pogoda. W regionie dziś trochę chmur, trochę słońca, ale pogoda będzie się zmieniać. W nocy pojawią się opady deszczu. Mamy też ostrzeżenie przed burzami. Na termometrach w Bydgoszczy do 26 stopni. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1015 hektopaskali i ciśnienie cały czas powoli spada.
5: Radio Plus. Przeboje złotą nostalgię.
9: Chciałem oficjalnie poinformować, że wpisałem Michała do Księgi Rekordów Guinnessa, czy tam Plisiesa. Wymienił 20 zespołów piłkarskich w jednej krótkiej informacji. No proszę, ale jak się ma taką dykcję. 6 minut po 15. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: How do you do? Jak się tam czujecie? Biorąc pod uwagę, że to koniec wakacji, o tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym Małgorzata napisała, to już koniec? Ech, dokładnie tak jak na zdjęciu. Przecież dopiero się zaczęły. No, trzeba było zostać wiecznym studentem. Studenci mają jeszcze miesiąc, jeszcze mogą sobie gdzieś tam po górach na przykład pochodzić, będzie mniej tłoczno. Przynajmniej w tygodniu, bo jeszcze, ja wiem, że przedłużamy sobie wakacje, jeżeli we wrześniu pogoda pozwoli, to pewnie będziemy jeszcze gdzieś wyjeżdżać. Albano i Romina Power w Radio Plus, już za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Media Expert, dalej masz.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Magazyn Auto Plus.
16: Świat czterech kółek w pigułce, nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze, testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus, zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.
15: Auto Plus.
14: Radio
15: Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla.

Simply Red na antenie Radia Plus, to teraz będzie coś czerwonego, coś, co no, zamienia ulicę w jeden wielki czerwony potok. No nie, nie, to nie są żadne krwawe historie, to po prostu pomidory. W tegorocznej bitwie La Tomatina w Walencji użyto około 150, ja tam kilogramów, to gdzie tam, ton! 150 ton pomidorów. Ja patrzę na te zdjęcia i z przerażeniem myślę i boję się, czyżby później tej paczki pomidorowej nie powkładano w jakiś słoiczków albo innych pojemników plastikowych i na przykład te tanie koncentraty czy jakieś pasaty, które kupujemy, to nie stamtąd pochodzą, gdzieś tam z Walencji. Ale nie, mam nadzieję, że to posprzątano i użyto w innym celu. Nie wiem w jakim. Może zwierzęta nakarmione albo coś, no. Ale taplają się ludzie, jakby byli dziećmi. Cali na czerwono. Ile oni się musieli później domywać? Za 27 minut, godzina 16. Gramy dalej. Bonnie Tyler w Radiu Plus.

0: Patrzymy w kalendarz, a ten się naprawdę dziwnie ułożył w tym roku, a patrzymy w kalendarz, ponieważ no niestety kończą się wakacje i to było hasłem przewodnim naszego popołudniowego spotkania w Radiu Plus, szczegóły na Facebooku, tam też dyskusja cały czas o tym, jak wam minęły wakacje, ale dziwny jest ten kalendarz, bo to nie jest tak, że to ostatni dzień pracujący, na przykład wakacyjny, bo jeszcze jest poniedziałek, 31 sierpnia. Do szkoły na pierwszy dzwonek, w zasadzie taki symboliczny, bo to będą raczej akademie i powitania, idziemy z uczniami dopiero we wtorek, natomiast poniedziałek jest jeszcze dniem wakacyjnym. Ciekawe, jak go spędzicie. Czy ktoś sobie tak zaplanował urlop, że weekend jeszcze ten poniedziałek, czy już dawno wrócił z turnusu, no bo to trzeba się przygotować. No cóż, odpowiedzcie sobie na to sami. Poniedziałek też warto sobie jakoś tam fajnie, wakacyjnie jeszcze przeżyć. Na razie weekend przed nami, a najbardziej przed nami kolejne przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner już za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
2: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Media Expert,
3: dalej masz. Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Magazyn Auto Plus.
6: Świat czterech kółek w pigułce. Nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze, testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus, zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.
5: Auto Plus.
4: Radio Plus Bydgoszcz.

0: pewną taką niepewnością rozpoczynaliśmy w poniedziałek o 6 rano z Kasią nowy tydzień, jako tydzień pełen wyzwań. Cieszę się, że kończę ten weekend piosenką You Win Again, czyli znów wygrałeś. Mam nadzieję, że wszyscy tak do weekendu podejdą, że ten tydzień okazał się zwycięski. Albo przynajmniej na drugim miejscu, a na podium, niech będzie na podium, byle nie na czwartym miejscu. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia, miłej soboty, miłej niedzieli.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Sejm odrzuci weto prezydenta, marszałek zabrał głos w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Protest górników w kopalni Wujek. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię. Wieczorem i w nocy burze i silny deszcz. Są alerty IMGW. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od wypadku autobusu w Warmińsko-Mazurskiem. Na drodze serwisowej trasy S7 między Olsztynkiem a Grunwaldem pojazd przewrócił się na bok. W środku były 24 osoby, 3 zostały ranne. Trwa akcja ratunkowa. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
1: To będzie już trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. Zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Przypomnijmy, zatrzymany został prezes PKOL-u i usłyszał już zarzuty. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Domagają się rozmów z zarządem PGG. Chodzi o zmiany w procesie likwidacji, a także obronę dyrektora Tomasza Dudy.
3: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, zwójka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
1: Przekazał Damian Hacaś, przewodniczący związkowców. W odpowiedzi na protest zarząd PGG oświadczył, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Po upałach nawałnice synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody. Wieczorem i w nocy burzowo może być na zachodzie kraju. IMGW wydało pomarańczowy alert m.in. dla Dolnego Śląska, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: To będzie burzowa noc. Na zachodzie kraju miejscami może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy, co jak wskazuje IMGW, może prowadzić do podtopień i zalania.
5: Burzom tym mogą towarzyszyć także silne porywy wiatru do 75 km, a także lokalnie opady gradu.
4: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Burzowo będzie też w wielu innych miejscach w zachodniej Polsce. Alert pierwszego stopnia wydano dla województwa opolskiego, śląskiego i większości województwa łódzkiego. Podczas burzy warto pamiętać, by nie wychodzić na otwartą, płaską przestrzeń, a jeżeli jesteśmy w domu, by zabezpieczyć swoje rzeczy na balkonie lub swój samochód.
1: Alerty burzowe będą obowiązywać od 22 do jutra do godzin porannych. W związku z ostrzeżeniami zwołana została odprawa służb z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi strażacy sprawdzali dziś swoją wiedzę i umiejętności. W Drzonkowie przy Zielonej Górze odbył się 23 turniej młodzieżowych drużyn pożarniczych.
6: Młodszy brygadier Piotr Kowalski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Przechodząc po tej trasie mają do pokonania kilka konkurencji, na których zapoznają się czy to ze sprzętem pożarniczym, czy to z pierwszą pomocą.
7: Myślę, że te zawody są tak dla zabawy, nie? Że to nie liczy się miejsce ani zwycięstwo.
8: My mieliśmy wyciągniętą apteczkę, mieliśmy wszystko powiedzieć, co tam jest w apteczce.
9: Kolega z koleżanką chodził, no i też przyszłem i dobrze mi idzie. Też, że to szkolenie jest ważne, bo też się dużo nauczę z wiedzy pożarniczej.
1: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.

0: No, chmurzy się coraz bardziej, prawda? Tych chmur będzie więcej i słyszeliśmy o opadach deszczu, o burzach. Rzeczywiście, w nocy, około 3 w nocy, jak widzę na mapach pogody, ma zacząć padać. Burze też są prawdopodobne. Może padać całkiem sporo, aż do 9 czy 10. I taki będzie najbliższy czas. W sobotę do 22 stopni, w niedzielę do 24.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na ostatnie wakacyjne spotkanie z Radiem Plus Bydgoszcz. Jurek Pisz, dzień dobry.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Witam raz jeszcze i zaczynam od informacji, że nie pomyliłem się, mówiąc, że to ostatnie nasze wakacyjne spotkanie, choć oficjalnie wiadomo, w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, wakacje jeszcze trwają. No ale my już 31 sierpnia wracamy do wrześniowego trybu życia, czyli do wrześniowej ramówki, a więc zamiast wakacyjnego magazynu reporterów Radia Plus Bydgoszcz, wrócimy do magazynu w rytmie wydarzeń. A więc zaczynamy. W pierwszej godzinie dzisiejszego magazynu, wakacyjnego magazynu, zaczniemy od festiwalu Przeźrocza, który w Bydgoszczy startuje w tym roku pod hasłem Nothing More.
2: Nothing More to jest nic więcej, czyli chcieliśmy, żeby Państwo sobie wybrali albo spacer, albo film, albo towarzyszące nam aktywności muzyczne i możemy wybrać sobie, czy chcemy więcej, czy chcemy mniej.
1: Więcej, chcemy więcej, szczególnie jeśli to więcej pochodzi z festiwalu Pozytywka. Mam więc, przepraszam, z festiwalu Przeźrocza. Mam więc nadzieję, że wybierzemy coś dla siebie podczas tego festiwalu, no a potem temat znacznie smutniejszy, Nepal, straszliwy kataklizm. Może widzieliście te obrazy, te zdjęcia przerażającej powodzi błotnej, no, która zabijała ludzi na swojej drodze. W tym wypadku bardzo ważna jest pomoc polskich organizacji charytatywnych, między innymi pomaga Caritas Polska.
3: Została uruchomiona kuchnia, taka polowa, która dostarcza żywność, ponieważ to jest chyba w tym momencie najważniejsze dla tych, którzy ocaleli. Są organizowane miejsca schronienia, łóżka, plandeki, koce.
1: I tak oto możemy wesprzeć tych, którzy starają się żyć normalnie, bo przeżyli straszliwy kataklizm w Nepalu. A potem jeszcze po raz ostatni w tym sezonie wybierzemy się na gdańskie plaże, bo dosłownie wczoraj podsumowano tam sezon.
4: To był 37 sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach.
1: Potwierdzam, byłem w tym roku na jednej z gdańskich plaż i było bardzo fajnie i bardzo miło. Podsumowanie sezonu plażowego również w tej godzinie naszego spotkania z pewnością przy pochmurnej, a nie słonecznej pogodzie. Na koniec zaś tej godziny około 16 byłem w tym roku na jednej z gdańskich plaż i było bardzo fajnie i bardzo miło. Podsumowanie sezonu plażowego również w tej godzinie naszego spotkania z pewnością przy pochmurnej, a nie słonecznej pogodzie. Na koniec zaś tej godziny około 16.45 aktualności Radia Watykańskiego. I tak oto minie nam pierwsza godzina dzisiejszego, ostatniego w tym sezonie wakacyjnego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Już po raz 12 Bydgoszcz stanie się miejscem spotkań z kinem nieoczywistym, eksperymentalnym i wymykającym się schematom. Od 29 sierpnia do 5 września odbędzie się festiwal filmowy Przeźrocza, który w tym roku odbywa się pod hasłem Nothing More, nic więcej. W programie blisko 50 projekcji, spotkania z twórcami, dyskusje, spacery i wydarzenia łączące film z innymi dziedzinami sztuki. O tegorocznej edycji, jej idei i najważniejszych punktach programu z Justyną Chmiel, organizatorką festiwalu Przeźrocza, rozmawiała Karolina Marcisz.
2: Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Nothing More, nic więcej. Skąd właśnie to hasło?
3: To hasło sobie tak wymyśliliśmy, ponieważ żyjemy w takim przepychu, w nadmiarze i myśląc o festiwalu Przeźrocza, chcieliśmy trochę się zatrzymać. Bo Nothing More to jest nic więcej. Czyli chcieliśmy, żeby Państwo sobie wybrali albo spacer, albo film, albo towarzyszące nam aktywności muzyczne i możemy wybrać sobie, czy chcemy więcej, czy chcemy mniej. I też to nawiązuje bezpośrednio do nazwy festiwalu, czyli do Przeźroczy, bo jak sobie weźmiemy to Przeźrocze, nie wiem, czy Państwo wiedzą wszyscy to, co jest Przeźrocze, można sobie wygooglować, to przez to Przeźrocze najpierw skupiamy się na ogóle, a potem na szczególe. I tutaj dokładnie chcemy tak się trochę zatrzymać, bo kino dokumentalne, na którym bazuje festiwal, to jest właśnie takie zatrzymanie się też przy bohaterze, przy człowieku, takie spowolnienie. I to właśnie jest Nothing More.
2: To już 12. edycja tego festiwalu. Co jest takim głównym DNA, powiedziałabym, festiwalu, a co rok się trochę zmienia?
3: No wiadomo, że bohaterowie, których zapraszamy, nasi goście się zmieniają. Głównym takim DNA jest ta różnorodność i to, że zatrzymujemy się przy filmie dokumentalnym. W tym roku też oczywiście jest to, co roku, czyli konkurs filmowy Błysk Oka. To jest, muszę przyznać, moja ulubiona forma spędzania czasu na festiwalu, dlatego że tutaj widzimy takie kino świeże, kino bardzo młodych twórców, ale też już takich twórców, którzy bardzo dobrze się mają na festiwalach filmowych. I to są krótkie formy, czyli możemy przez 15 minut, czy przez pół godziny, czy przez 20 minut zobaczyć jakąś inną wizję świata zaproponowaną przez konkretnego autora.
2: Jak spośród tego bogatego repertuaru wybrać coś dla siebie?
3: No właśnie, to jest trudne, zwłaszcza jeżeli tutaj się posłużymy hasłem festiwalu. Natomiast najlepiej wejść sobie na naszą stronę internetową i tam zobaczyć, poczytać, bo każde z wydarzeń jest dobrze opisane, czy będziemy się chcieli spotkać na przykład z panem Marianem Opanią. Bo te spotkania w ogóle z naszymi twórcami to jest, to jakby zawsze wpisują się w nasz festiwal, bo zarówno po blokach festiwalowych, jak i po filmach, które pokazujemy, są właśnie te spotkania autorskie. I może to być spotkanie z panem Marianem Opanią, który dostanie specjalną nagrodę marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Mogą to być spotkania właśnie z młodymi twórcami po blokach filmowych. Mogą to być spotkania na przykład z Małgosią Belą. I też czasami jak oglądamy film, to rodzą się jakieś w sercu nam pytania, możemy bezpośrednio je zadać.
2: Przeźrocze to nie tylko kino, to również muzyka, spacery, spotkania. Skąd ta potrzeba, żeby wyjść właśnie poza kino?
3: Po pierwsze, nasza Bydgoszcz jest przepiękna i chcemy to też pokazać, bo tak jak z roku na rok rozmawiamy z twórcami, to właśnie ta różnorodność im się podoba, że zapraszamy ich na spacer, pokazujemy im Bydgoszcz, pokazujemy im w tym roku też fantastyczną przyrodę w Parku Botanicznym. Będzie to też oprowadzenie po tym parku. Z naszą koleżanką kolorfonową będzie spacer nad Wiślańskimi Traktami, ale oprócz tego właśnie muzyka w Akademii Muzycznej, w Over the Under będzie w pokaz filmu Spineland Tap, więc dokument o heavy metalowym zespole. Prześmieszny, więc ta różnorodność, no to jest ten, jakby to jest to, co lubimy. Czyli chcemy być z każdej strony, pieścić te nasze zmysły i mam nadzieję, że w tym roku to też się uda.
2: A czego życzyłaby sobie pani i reszta organizatorów, żeby widz z czym wyszedł z tego festiwalu? Tylko z inspiracją? Jakie są państwa życzenia?
3: Myślę, że z takim zatrzymaniem się, z takim pomyśleniem, czy on wyjdzie zadowolony, czy poruszony, czy jakiekolwiek emocje w nim będą, to wystarczy. Nic więcej.
1: No właśnie, nic więcej. A ja zobowiązuję się już nigdy nie pomylić bydgoskiego festiwalu Przeźrocza z bydgoskim festiwalem Pozytywka. Z Justyną Chmiel, organizatorką festiwalu Przeźrocza, rozmawiała Karolina Marcisz.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
0: czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
0: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
4: Stokrotka.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
17: Ubezpieczenie samochodu w banku?
18: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
19: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
20: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Potrzeba pilnego wsparcia finansowego. Największe organizacje charytatywne i humanitarne w Polsce apelują o pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu i uruchamiają specjalne zbiórki. W jaki sposób można włączyć się w pomoc?
2: To nie pierwszy raz, kiedy mieszkańców Nepalu dotyka kataklizm. Od 2015 roku pomoc na miejscu niesie Caritas Nepal we współpracy z Caritas Polska. Udzielanie pomocy przez zespół lokalny trwa, mówi Renausz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska.
3: Zespół ratunkowy ocenia sytuację i wraz z lokalnym samorządem współdziała bardzo aktywnie. Została uruchomiona kuchnia, taka polowa, która dostarcza żywność, ponieważ to jest chyba w tym momencie najważniejsze dla tych, którzy ocaleli. Są organizowane miejsca schronienia, łóżka, plandeki, koce.
2: Co wiemy o sytuacji na miejscu?
3: Trudno do nich dotrzeć, ponieważ wiemy, że zostało zniszczonych 35 mostów, ponad 45 mostów wiszących, a także kilkadziesiąt kilometrów głównej drogi. Trudno dotrzeć na miejsce, właściwie helikoptery to jest często jedyna pomoc, jaka może tam przyjść szybko.
2: To nie koniec kłopotów mieszkańców Nepalu. Obecnie trwa końcówka pory monsunowej. Kolejna fala powodziowa może nadejść w każdej chwili i pogorszyć i tak bardzo trudną sytuację. Dlatego działamy na bieżąco, mówi prezes Fundacji ADRA Karolina Wójcik-Kozłowska, która jest w kontakcie z wolontariuszami działającymi na miejscu.
4: Czekamy na materiały oficjalne, posługujemy się tym, co od nich otrzymujemy, ponieważ oni są w zasadzie naszymi oczami i też rękami do wydawania tych pieniędzy, które w Polsce zbierzemy. Co już jest na przykład potrzebne, wiedzą, że przede wszystkim czysta woda. Takie środki podstawowe, że tak powiem, do higieny, schronienia przede wszystkim. W tym momencie też jest też z tym dramat.
2: Sytuacja jest dynamiczna. Wiele organizacji pomocowych mobilizuje siły i wspiera się wzajemnie. W stałym kontakcie z Red Cross Nepal pozostaje także Polski Czerwony Krzyż. Wolontariusze orientują się, czego potrzeba w danej chwili, potwierdza Malwina Kosela z PCK.
5: W Nepalu teraz dzieje się bardzo dużo i ta sytuacja zmienia się właściwie z godziny na godzinę. Jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który jest odpowiedzialny za taką bezpośrednią pomoc, który jest przy tych poszkodowanych, który dba o to, żeby zapewnić im wodę pitną, leki na czas i inne tego typu rzeczy. Tak naprawdę to właśnie oni wiedzą najlepiej, czego tam potrzeba.
2: Wielu mieszkańców ucieka też w wysokie rejony. Zlokalizowanie wszystkich potrzebujących wymaga czasu, dodaje Anna Gajos, przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Pomocy Humanitarnej, PCK.
6: Biorąc pod uwagę odległość, jaka nas dzieli, to oczywiście nie będziemy wysyłać żadnych towarów, żadnej wody czy środków higienicznych, tylko to, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek, ponieważ dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio dużo szybciej potrzebującym. To, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość.
2: Fundacja ADRA, Caritas Polska i Polski Czerwony Krzyż prowadzą zbiórki finansowe na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu. Wszelkie informacje można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych organizacji oraz w mediach społecznościowych. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No, kończy się lato, kończą się wakacje, kończy się też sezon na gdańskich plażach, na których chętnie przecież co roku jeździmy. Ratownicy morscy usłyszeli podziękowania od władz miasta za pracę, którą wykonali od czerwca do końca sierpnia, a ratownicy na gdańskich plażach, dodajmy, nie próżnowali i mieli pełne ręce roboty. Jak wyglądało bezpieczeństwo na gdańskich kąpieliskach, sprawdzał Ignacy Motyliński.
2: Molo w Brzeźnie, tu kończy się właśnie 37. sezon kąpielisk morskich w Gdańsku. Przez całe lato nad bezpieczeństwem plażowiczów na 13 strzeżonych kąpieliskach czuwało 80 ratowników. Usłyszeli już podziękowania od władz miasta, a my poznajemy pierwsze podsumowania sezonu.
3: Sezon w Gdańsku rozpoczyna się wraz z początkiem wakacji, kończy się wraz z ich końcem, ale jedno chcę powiedzieć przede wszystkim. Myślę, że to jest taka informacja, którą powinniśmy propagować, przekazywać. To był 37. sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach. Myślę, że to jest najlepszy argument służący temu, dlaczego należy zażywać kąpieli morskich na kąpielisku strzeżonym. I to jest też dobry moment, żeby powiedzieć Państwu dziękuję. Dziękuję za Waszą pracę, za cierpliwość, za edukację.
2: Podziękowanie od prezydent Dulkiewicz to jedno, ale za tymi słowami stoją konkretne sytuacje, za którymi bardzo często stał alkohol, mówi Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
4: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład pięć, w zależności też od osoby. No i potem oczywiście brawura, odważny, superhero, no i zaczynają się interwencje, na których my albo prewencyjnie jesteśmy w stanie zainterweniować, bo widzimy, że osoba na przykład się chwieje przed wejściem do wody, lub no niestety już działamy, typowa akcja prawdziwa, jak właśnie na tych filmikach w internecie czy w telewizji.
2: Mimo że wakacje się kończą, to pogoda w następnym miesiącu wciąż może kusić amatorów morskich kąpieli. Jednak wieże ratownicze powoli z plaż zaczną znikać.
4: Po sezonie, jeżeli znikają wieże ratownicze z terenu plaż, no to już wtedy jest tylko i wyłącznie plażowanie na własną odpowiedzialność, tak? Plażujemy sobie oczywiście bezpiecznie, wchodzimy do wody, jeśli mamy ochotę, ale zachowując przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jeśli zaobserwujemy jakąś sytuację niepokojącą, no wtedy przekierowujemy się na numer 601-100-100. Jest to numer alarmowy nad wodą i oni zadysponują odpowiednie służby.
2: Gdzie w takim razie najlepiej plażować poza sezonem, już na własną odpowiedzialność?
4: Nie uciekać gdzieś w jakieś dzikie, postronne miejsca, no bo wiemy, czym dalej w tak zwany las, tym potem trudniej będzie dojechać służbom w czasie jakiejś, nie daj Boże, reakcji, interwencji. Więc tutaj jak najbardziej zalecałbym dalej trzymać się tych głównych wejść, tak? Czy na Elitkowie jest to wejście 74, 63, u nas tutaj mamy 50, 52, 41. To są takie główne wejścia, które jakby nie daj Boże coś się działo, albo ktoś by potrzebował na przykład zwykłej takiej ludzkiej pomocy, żeby ktoś podjechał. Tam jest jest możliwość po prostu dojazdu.
2: Kolejny sezon bez utonięcia na gdańskich kąpieliskach to nie przypadek, a efekt pracy tych 80 osób w czerwonych strojach. Za rok znów staną na wieżach, aby kolejny sezon też można było nazwać bezpiecznym. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: No, wspomnieliśmy o plażach gdańskich, ale dodać by można, że również chętnie my z Bydgoszczy jeździmy do Gdyni czy do Sopotu na plażę, prawda? No i tamte kąpieliska albo ratownicy na tych kąpieliskach też mieli pełne ręce roboty. W samej Gdyni w lipcu tylko mam dane, że odnotowano ponad 200 interwencji na czterech plażach w Gdyni, a w Sopocie ponad 50. Mimo to od 1998 roku na kąpieliskach w Gdyni nie doszło do żadnego utonięcia. A już za kilka minut aktualności Radia Watykańskiego.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
5: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dziewiętnasta trzydzieści. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
4: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert
5: dalej masz. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
12: Dziś w kościele wspomnienie świętego Augustyna. Papież przypomniał jego nauczanie o pomaganiu ubogim. Leon XIV ponowił apel, by zarządzanie sztuczną inteligencją nie pozostawało w rękach ekonomicznych i technologicznych gigantów. Ojciec Święty złożył też kondolencje Norwegom po śmierci króla Haralda V. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Kościół wspomina świętego Augustyna, jednego z ojców i doktorów Kościoła, który zmarł 28 sierpnia 430 roku. O swym duchowym mistrzu mówił dziś Leon XIV podczas audiencji dla członków amerykańskiego Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, prowadzącego działalność charytatywną.
13: Święty Augustyn nauczał o chrystocentrycznym charakterze troski o ubogich i był przekonany, że Bóg nie pozwoli prześcignąć się w hojności tym, którzy im służą. Wierzymy zatem, że troska o innych, jeśli jest motywowana miłością, nie tylko pomaga potrzebującym, lecz także otwiera serce tego, kto daje, na Bożą łaskę. Zachęcam was zatem, abyście zawsze dawali siebie innym. W ten sposób łaska Pana będzie nieustannie oczyszczać wasze serca i umysły, a wy będziecie coraz łatwiej rozpoznawać Chrystusa w bliźni, zarówno w tych, którym służycie, jak i w tych, z którymi współpracujecie.
12: Ojciec Święty spotkał się dziś także z członkami Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, z którymi rozmawiał o potrzebie troski o to, by rozwój sztucznej inteligencji nie przekładał się na powierzanie maszynom decyzji, które powinny pozostać w gestii człowieka.
13: Ważne jest wypracowanie pewnej etyki, która towarzyszyłaby wykorzystywaniu tych ważnych narzędzi, które niestety koncentrują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, a nad którymi państwo ma trudności z roztoczeniem kontroli. Należy zadbać o to, aby dobro ludzkiej rodziny nie zostało poświęcone w imię prywatnych interesów.
12: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydium francuskiego episkopatu, którego członkowie przyjechali do niego w związku z rozpoczynającą się za 4 tygodnie papieską wizytą we Francji. O przygotowaniach do niej i ogromnym entuzjazmie francuskiej młodzieży piszemy dziś w portalu Vatican News. Wizyta apostolska we Francji od 25 do 28 września to nie jedyne spotkanie Leona XIV z wiernymi w nadchodzących miesiącach. Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych opublikował dziś kalendarz uroczystości z udziałem Ojca Świętego we wrześniu i październiku.
14: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskich uczelniach. Zaś 14 października na placu świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
12: Z Z kolei biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało telegram kondolencyjny Leona XIV skierowany do nowego norweskiego monarchy Haakona VIII, który zastąpił na tronie zmarłego dziś króla Haralda V.
14: Papież przekazał nowemu władcy, rodzinie królewskiej i wszystkim Norwegom wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie. Wyraził też nadzieję na dalsze dobre owoce służby, jaką wobec swego narodu pełnił Harald V.
11: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican News.

Wiadomości Radia Watykańskiego zwykle kończą pierwszą godzinę naszego magazynu reporterów Radia Plus Bydgoszcz. Tak jest i dzisiaj. Przed nami przeboje z nutą nostalgii o 17:00 wiadomości, a potem zapraszam na drugą godzinę spotkania.

0: Bydgoszczy. Już 11 października Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Po reklamie.
2: F-35 wylądowały w Łasku. Do bazy trafiło 5 nowych myśliwców. Nie trafi do więzienia. Mieszko R. uznany za niepoczytalnego. Większość już odleciała. Bociany w drodze do ciepłych krajów. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nowe F-35 już w Łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Pierwsza z maszyn została przywitana honorowym salutem powitalnym. Jak mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
3: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
2: To już kolejne myśliwce F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
4: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
5: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
6: Nasze polskie,
7: ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
2: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Nie trafi do więzienia, do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
2: Do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę i ranił pracownika uczelnianej straży. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
9: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
2: Mówi Grzegorz Maziak z e-petrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
9: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu 94 dolarów, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
2: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Większość bocianów już odleciała. Lecą w stronę ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
10: Myślę, że już około 90% naszych ptaków poleciało. Mówię polskich, bo z naszej powierzchni już wszystkie poleciały. Pierwsze nasze ptaki, młode ptaki przynajmniej, są już w Afryce. Przeleciały Egipt, są już w Sudanie.
2: Przy sprzyjających warunkach bocian jest w stanie pokonać nawet 200 km dziennie.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Bo miłość jest piękna.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w

0: No, chciałbym mieć siłę Bociana i jego spokój. 24 stopnie teraz za oknem, w sobotę 22, w niedzielę 24, niedziela bez opadów, a jeśli chodzi o deszcze najbliższe, to tej nocy ma zacząć padać i tak mniej więcej do godzin przedpołudniowych w sobotę. Możliwe są też burze.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio
0: Plus. 4,5 minuty po piątej. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam gorąco i cieszę się, że jesteśmy razem podczas ostatniego wakacyjnego spotkania w Radio Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: A przypomnę, że druga godzina naszego dzisiejszego spotkania to ostatnia godzina tych wakacji. Będę precyzyjny. To ostatnia godzina wakacyjnego magazynu reporterów Radia Plus Bydgoszcz podczas tych wakacji, bo choć wakacje trwają jeszcze w poniedziałek, to my w poniedziałek wracamy już do życia codziennego, czyli do normalnego wrześniowego, choć to będzie ostatni dzień sierpnia, programu radiowego, czyli magazyn, wakacyjny magazyn reporterów zastąpiony zostanie przez magazyn w rytmie wydarzeń, tak jak to było jeszcze do ostatnich dni czerwca. Cóż więc przygotowaliśmy na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania? No, najpierw nowy żłobek miejski na Bartodziejach. Dzisiaj go otwarto.
2: Żłobek jest najnowocześniejszym żłobkiem w naszym mieście. Żłobek w pełni energooszczędny, w którym mamy zarówno wentylację mechaniczną, jak i wszędzie klimatyzację. Są też panele fotowoltaiczne.
1: No, brzdącu, mój drogi, jakbym w klimatyzacji siedział tyle godzin, to potem w domu byłoby mi niedobrze. Może to jest sposób, żeby ściągnąć dzieci latem przynajmniej do przedszkola i do żłobka. To już za kilka minut, a potem... Wiadomo, Jarek Zgirski przyjedzie i jak co piątek powie.
3: Chińskie auta na cenzurowanym, czyli ban na ubezpieczenia Chińczyków nałożone przez jednego z holenderskich ubezpieczycieli. O tym dziś w magazynie, ale także o tym, jak reagują nasze towarzystwa asekuracyjne. Włoscy seniorzy mogą nie pojeździć autostradą i dalej niż w promieniu 100 km. Chiński pilotaż, gdzie zamiast policjantów jeżdżą roboty, a w teście Peugeot 308 po lifcie.
1: A jak już powie, to poprowadzi magazyn Auto Plus. Zacznie chwilę po 17.30. Mam nadzieję, że nie tylko miłośnicy motoryzacji będą z nami podczas drugiej godziny wakacyjnego jeszcze magazynu reporterów Radia Plus Bydgoszcz. Zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Gajowa Kraina oficjalnie otwarta. Na bydgoskich Bartodziejach powstał nowy miejski żłobek, który od 1 września przyjmie 180 dzieci. To nowoczesna i energooszczędna placówka z własnym placem zabaw, klimatyzacją i instalacją fotowoltaiczną.
2: Dzisiaj oficjalnie otwarto nowy żłobek miejski na Bartodziejach, Gajową Krainę. Placówka powstała w ramach rządowego programu Aktywny Maluch, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy. Na realizację inwestycji Bydgoszcz otrzymała 18 milionów złotych. Mówi Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta miasta Bydgoszczy.
3: Żłobek jest najnowocześniejszym żłobkiem w naszym mieście. Żłobek w pełni energooszczędny, w którym mamy zarówno wentylację mechaniczną, jak i wszędzie klimatyzację. Są też panele fotowoltaiczne. Także ten budynek jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami pod każdym względem, zarówno architektonicznym, jak i cyfrowym. W żłobku znajduje się piękna, nowocześnie wyposażona kuchnia, w której będą przygotowywane posiłki dla najmłodszych.
2: Inwestycje udało się zrealizować w niespełna rok. Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, a zakończyły w lipcu tego roku. Za realizację zadania odpowiadała firma Hydratek z Białegostoku. Mówi Agnieszka Szulc, dyrektorka zespołu żłobków miejskich w Bydgoszczy.
4: Obiekt oferuje 8 przestronnych, dużych sal, nowocześnie wyposażonych, utrzymanych w jasnej, stonowanej kolorystyce. Nie jest ona przypadkowa. Zarówno ściany, podłogi, meble dziecięce, wszystko jest w jasnych barwach, stonowane. To jest istotna rola tej kolorystyki, dlatego że to wszystko, to co wymieniłam, ma być tylko tłem. To nie może być dominujące. To zapobiega przebodźcowaniu dzieci, ponieważ układ nerwowy maluszków do 3 roku życia rozwija się dynamicznie, ale też niesłychanie intensywnie chłonie wszystkie bodźce z zewnątrz. Więc to było bardzo istotne.
2: Nowa placówka to nie tylko nowoczesny budynek, ale przede wszystkim miejsce, w którym dzieci będą spędzać pierwsze lata swojego życia, mówi Awa Gawrych, mama jednego z żłobkowiczów.
5: Zapisałam syna tutaj do żłobka, przyszedł na nas czas. Fajnie, bo ma możliwość, szansę dostać się do nowo wybudowanego żłobka. Byliśmy, zobaczyliśmy, no jesteśmy zachwyceni. Przestrzenne sale, piękne wytłumione kolory, fajne nowoczesne zabawki i wykwalifikowana kadra, którą już też znam od lat, bo jest to nasz trzeci żłobek.
2: Do Gajowej Krainy będzie mogło uczęszczać 180 dzieci. Co ważne, w placówce są jeszcze wolne miejsca. Zapisy nadal trwają. Żłobek rozpocznie działalność 1 września.
1: Przygotowała Karolina Marcisz. No, za takim żłobkiem rzeczywiście można tęsknić, oby takie żłobki były najpierw, przedszkola za kilka chwil, a w niedalekiej przyszłości szkoły. Klimatyzowane z fotowoltaiką, tak no szybciej niż za 100 lat by się przydało.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
6: Reklama.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No to zapowiadam gromko, zapowiadam Jarka Zgirskiego, który już jest w studiu, już za kilka chwil poprowadzi program Auto Plus. No i zawsze jest tak, albo zwykle jest tak, że daje mi jakąś złą wiadomość do zaprezentowania naszym słuchaczom, a sam potem będzie prezentował same fajne i pozytywne wiadomości. Ta zła wiadomość dotyczy oczywiście cen paliw, no bo wiadomo, że tak, od 1 września ma powrócić podatek VAT z obniżonej stawki 8% do pełnej 23%, czyli będzie to oficjalny nie tylko koniec wakacji, ale też koniec pakietu CPN. No i to oczywiście spowoduje podwyżki cen paliw i teraz eksperci z branży paliwowej mówią, że będzie to podwyżka między 60 a 90 groszami na litrze. Biuro Reflex sygnalizuje, że ze względu na nierozstrzygniętą kwestię odblokowania cieśniny Ormus, no to może się okazać, że ponownie ceny benzyny dość mocno wzrosną, powyżej 7 zł 95 i powyżej 8 olej napędowy. I tyle złych informacji, same dobre. Już za chwilę Jarek Zgirski, patrzę na niego. Rozumiem, jeszcze za chwilę. To w takim razie jeszcze Suzana dla Jarka, a potem on zaczyna.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Dzień dobry zmotoryzowanym i tym, którzy nie podzielają tej fascynacji. Kilka dni temu holenderski ubezpieczyciel Unive poinformował, że część chińskich aut nie będzie ubezpieczać w ogóle, a część może liczyć tylko na polisę OC. Wśród tych wykluczonych znalazły się Omoda, Jeku, Leap Motor, Honsi, Shangani, Voyah. Natomiast posiadacze Nguenga, Nio czy Zikra mogli wykupić OC, ale bez polisy autokasko. Przedstawiciele holenderskiej

0: Firmy argumentowali, że co prawda na papierze samochód może wypadać dobrze, ale dopiero uszkodzenie auta wykazuje prawdziwe możliwości organizacyjne koncernu motoryzacyjnego. Uniwe uznało, że koszt likwidacji szkody jest dla nich za wysoki w przypadku chińskich marek, no ale w Polsce, gdzie też na części podzespoły do chińskich aut czeka się dłużej, nie ma możliwości, by towarzystwa ubezpieczeniowe odmówiły polisy. W każdym razie tak wyjaśnia Artur Ziekański, rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń.
1: W Polsce ubezpieczyciel nie może odmówić zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, ale ceny ubezpieczeń, czyli to, ile właściciel takiego pojazdu będzie musiał zapłacić za ubezpieczenia, czyli te ceny ubezpieczeń mogą być zróżnicowane.
0: Ubezpieczyciele na razie monitorują sytuację z dostępnością części podzespołów, ale póki co o wykluczaniu chińskich marek nie ma mowy, tłumaczy rzecznik PZU Marcin Mariański.
2: Obserwujemy, że w przypadku części chińskich marek naprawy mogą trwać dłużej ze względu na rozwijającą się sieć serwisową. Z danych PZU za 2025 rok wynika, że w przypadku pojazdów chińskich średni okres korzystania z samochodu zastępczego wynosi około 19 dni, podczas gdy dla pozostałych marek było to 12,5 dnia. Przejściowe problemy z dostępnością części zamiennych nie są zjawiskiem charakterystycznym wyłącznie dla marek chińskich. Okresowe zakłócenia z dostawą mogą dotyczyć również producentów europejskich, francuskich, japońskich czy koreańskich i wynikać z globalnych uwarunkowań logistycznych, zmian produkcyjnych lub lokalnych ograniczeń podażowych.
0: W przypadku nowych marek wyzwaniem dla ubezpieczycieli może być krótka historia danych, na podstawie których oceniane jest ryzyko, dodaje Artur Ziekański z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
1: To już się dzieje. Polscy ubezpieczyciele już różnicują składkę ubezpieczenia w zależności od marki pojazdu. Na wysokość składki OC wpływa bardzo wiele czynników. Nie powinniśmy patrzeć na jeden parametr w oderwaniu od pozostałych. Marka pojazdu, historia szkodowości rzeczywiście wpływają na cenę ubezpieczenia, no ale one są tylko elementami większej liczby danych i indywidualnej kalkulacji składki ubezpieczeniowej.
0: Tak więc w Polsce nie ma problemu z ubezpieczaniem chińskich samochodów, natomiast wciąż kluczowe są kwestie związane z kosztami takiej polisy i organizacją samych napraw. Włoski resort transportu szykuje ustawę, której część dotycząca seniorów wzbudziła na Półwyspie Apenińskim spore kontrowersje. Chodzi o to, że regulator chce powiązać odnawianie uprawnień do kierowania pojazdem z wiekiem kierowcy. Po przekroczeniu 50 roku życia prawo jazdy będzie ważne 10 lat, ale po przekroczeniu 70 tylko 5, a potem już 3. Największe emocje budzi jednak fakt, że po przekroczeniu 85 roku życia przepisy zakazywałyby wręcz seniorom wjazdu na autostradę, zaś samodzielna jazda samochodem możliwa byłaby tylko w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania. Jak propozycje zmian przyjmą włoskie organizacje pozarządowe i eksperci ruchu drogowego, poczekać trzeba do połowy września, bo projekt jest teraz w fazie konsultacji. Jeśli jednak przepisy wejdą w życie, to będą rewolucją i staną się podstawą do debaty nad kierunkiem zmian na drogach w całej Unii Europejskiej. Za kilka dni ruszy kolejny rok szkolny, a wraz z nim do szkół ruszy młodzież, która niekoniecznie poruszać się będzie komunikacją zbiorową. Coraz częściej na chodniki wyjeżdżają hulajnogi ze zdjętymi blokadami prędkości. To proszenie się o kłopoty, dlatego rodzice powinni zwracać na to uwagę, podkreśla Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
3: Do takiego pojazdu wymagane jest ubezpieczenie OC, obowiązkowo. Brak tego ubezpieczenia w przypadku osoby nieletniej obciąża oczywiście rodziców. Ewentualne szkody wyrządzone przez taką hulajnogę, która nie jest hulajnogą, a jest e-motorowerem, oznaczają, że koszty szkód rodzice będą musieli ponosić z własnej kieszeni.
0: Przypomnę, że hulajnoga staje się pojazdem mechanicznym, jeśli ma siodełko, nawet składane, albo jej konstrukcja pozwala na rozwijanie prędkości powyżej 20 km na godzinę. Teraz przerwa, a po niej zagramy w Chińczyka, to znaczy Chińczycy do roboty, a roboty na drogi. Za kilka minut wyjaśnię, o co chodzi, a potem test Peugeota 308 Poli. Dziękuję.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
0: Po reklamie.

0: but had to go to visit you. You never know.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Drugą część magazynu zacznę od smutnej konstatacji, że sezon urlopowy się kończy i znów rozpocznie się walka o wolne miejsce na ulicy czy na parkingach. Chińczycy ten problem mają zwielokrotnione, ale im jest łatwiej, bo państwo środka robi wszystko, by nawet wtedy nie mogli popełnić żadnego wykroczenia. Na straży porządku drogowego stają coraz częściej roboty. Robot T2, nie mylić z T1 czy T1000, bo to inny film, ma zamiast nóg koła i jak tylko widzi, że pieszy przechodzi na czerwonym, rowerzysta jest bez kasku, a kierowca gada przez telefon, ma niezapięty pas lub popełnia inne wykroczenie, to natychmiast daje odpowiedni cynk policji. Póki co to na razie pilotaż na ulicach Hangzhou, gdzie na drogi wprowadzono 15 takich robotów pracujących od 7 do 18. No i nawet nie chcę myśleć, jak ta moda trafi do nas, bo jak nic, powstanie wtedy partia, która będzie wyłączać ten Skynet. Idźmy na parking.
1: Test Auto Plus.
2: Drzewiej było lepiej, mawiano kiedyś, chcąc podkreślić, że teraz je gorzej. Tylko że jak spojrzeć do annałów, to jeszcze na początku XXI wieku auto mające powyżej 100 koni traktowane było jako mocne i szybkie. Dziś dwustukonny silnik już nie robi na nikim wrażenia, no chyba że macie Peugeota. Francuzi poszli na całość i do swojego trzycylindrowego motoru dodali sportowe cyfrowe brzmienie, które ma leczyć jego kierowcy. Nie, żebym się specjalnie wyśmiewał, tyle że kiedyś naprawdę było lepiej, bo nikt niczego wtedy nie udawał, a teraz... Ten wstęp jest tylko po to, by trochę przykuć Państwa uwagę, przyznaję, gdyż poza tym Peugeot 308 to naprawdę fajne auto. Poliftingowa wersja 308 trafiła mi się w pięknym zielonym metalicznym kolorze. Sama linia nadwozia tego kompaktowego hatchbacka też może się podobać. Jest foremna i proporcjonalna z odrobiną sportowego sznytu zawadiacka i lekko oldschoolowa. Na przykład podświetlane logo z lwem na grillu robi naprawdę kolosalne wrażenie. W środku kabina może nie jest jak z żurnala klasy premium, nie pomarodzimy w salonie, dobierając tonację skóry na desce rozdzielczej. No ale alkantara i przeszycia kokpitu oraz wieńca kierownicy wraz z dobrze dobranymi miękkimi plastikami mogą się podobać, są eleganckie i nie trzeszczą na mocnych dziurach. Twarde plastiki znajdziemy w dolnej części boczków drzwi czy deski, ale są one sprytnie wkomponowane w auto, że praktycznie ich nie dostrzegamy. Dostrzegamy natomiast to, co zazwyczaj najczęściej używamy. A tu intuicyjność obsługi jest dość dobra. Może z początku ktoś szukać tej czy innej opcji ustawień, jednak ergonomii Peugeotowi odmówić już nie można. Cyfrowy pasek ekranowy, tak zwany iToggle, to nic innego jak skróty do najczęściej używanych opcji. W testowanej wersji GT Exclusive można tam było na przykład wrzucić skrót do masażu i uwierzcie, to była najczęściej używana funkcja zaraz po wyłączniku pikaczy. Szkoda tylko, że nie ma fizycznych przycisków klimatyzacji. Są tylko niektóre, od przewietrzania, na przykład obieg zamknięty czy ogrzewanie szyb. Pod maską, jak wspomniałem, pracował silnik 1,2 litra, trzycylindrowa miękka hybryda sprzężona z sześciobiegowym automatem. 145 koni mocy. To niezbyt wiele, ale w tym aucie mocy wystarczy na całkiem żwawą jazdę. Producent nawet się postarał o tryb sport, który poza tym udawanym rykiem silnika dawał nieco lepszą reakcję na gaz i nieco dłużej przeciągał poszczególne przełożenia, by z krzywej momentu obrotowego i mocy wydusić jak najwięcej. Jeśli jednak postaramy się jechać spokojnie, przewidywalnie, także dla samej skrzyni, to spalanie jest nieduże. Średnia z testu to 6,2 litra, ale na trasie jadąc do 90 można było zejść do 5,1 litra. Przy tym zawieszenie zachowuje się powyżej dynamiki tego samochodu. Jest neutralne, względnie sztywne, ale jednocześnie skok amortyzatorów zapewnia odpowiednie tłumienie na dziurach. W zakrętach jednak prowadzi się na sportową modłę, w czym pomaga genialna moim zdaniem mała kierownica, która daje spore wyczucie. Trochę mało mamy miejsca na nogi z tyłu, za to bagażnik ma pojemność 412 litrów, ale jest to całkiem dobry wynik jak na tę klasę aut. Peugeot 308 w testowanej wersji GT Exclusive ze 145-konnym silnikiem kosztuje 155 tysięcy złotych i jest to miłe auto, które dobrze leżało mi w rękach, przyjemnie i cicho się prowadziło, co ważne, jeździło posłusznie i z kulturą zarówno w zakrętach, jak i na wertepach, niewiele też paliło, tylko tą cenę chciałoby się mieć niższą. A za tydzień namiot na kółkach, czy raczej wszędobylski SUV z marzeń o biznesklasie w wersji dla zwolenników turystyki. Krótko mówiąc, Hyundai Santa Fe ze składanym jak szwajcarski scyzoryk namiotem kosztującym 2 średnie pensje. Takie cuda tylko u nas. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi, jedźcie bezpiecznie, pamiętając, że korki już wróciły nie tylko do miasta, ale i na krajowe szlaki, a na drogach wciąż pomarańczowe kubraczki drogowców. Zatem do usłyszenia w komplecie za tydzień.
1: Auto Plus.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: No i boys uciekli już ze studia. Pojawią się za tydzień o tej samej porze. A ja na 11 minut przed 18 zapowiadam wakacyjne wydanie programu Nasza Bydgoszcz. Zaraz po wiadomościach, zaraz po 18, a do tego czasu śpiewamy tak.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Jest wniosek o areszt dla prezesa PKOL-u. Zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie. Napięty, ale odpowiedzialny premier o planie budżetowym na przyszły rok. Polskie siatkarki rozpoczynają spotkanie z Turcją. Walczą o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy.

0: Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
1: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
2: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd. Najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planie budżetowym na przyszły rok. Rząd przyjął dziś projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogi i energetykę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
4: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
3: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. 12 dzieci w szpitalu. Masowe zatrucie w Świnoujściu. To w wyniku pomyłki na turnusie rehabilitacyjnym. Podczas zabiegu inhalacji pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu. Na miejscu pojawiły się 4 zespoły ratownictwa medycznego.
5: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
0: Mówi Natalia Dorochowicz z Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jak dodaje, dzieci są w dobrym stanie.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie walkę o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami są Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy.
7: Jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
0: Mówiła przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 18:00. Na razie w pierwszym secie 4-2 dla Turcji.

0: a za oknem 24 stopnie dla nas. W sobotę maksymalnie 22, w niedzielę 24, może 25. Niedziela bezdeszczowa, a jeśli chodzi o sobotę, no to tej nocy będzie padać i tak może popadać nawet do godzin przedpołudniowych w sobotę, a potem chyba, z tego co widzę, już nie powinno padać.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: 4,5 minuty po 18. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na wakacyjne spotkanie z Radiem Plus Bydgoszcz. Oto nasza Bydgoszcz. Jurek Pisz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18 do 20.

0: Ten pociąg, o którym śpiewają Bad Boys Blue, wcale nie jest donikąd, tylko pokazuje nam drogę w stronę końca wakacji, no bo to już niestety, trzeba sobie szczerze powiedzieć, nasze ostatnie wakacyjne spotkanie w naszej Bydgoszczy, ale proszę obetrzeć łzy, są niepotrzebne od poniedziałku, choć poniedziałek to jeszcze ostatni dzień wakacji, ale od poniedziałku spotkamy się w programie Nasza Bydgoszcz już bez tego dopisku wakacyjne wydanie. Ale to będzie taki sam program, w którym rozmawiać będziemy o naszym mieście i słuchać przebojów z nutą nostalgii, no tak jak dzisiaj. Dzisiaj oczywiście piątek, to znaczy, że mówić będziemy o wydarzeniach weekendu i o tym, jak ciekawie zaplanować weekend, bo przyjmijmy, że padać będzie tylko tej nocy najbliższej i ewentualnie jeszcze jutro rano, a potem popołudnie sobotnie bez deszczu, niedziela bez deszczu, czyli no zaplanujmy coś fajnego.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
0: I w tym zaplanowaniu postaram się wam, drodzy słuchacze, pomóc w naszym programie do godziny 20:00.

0: No, mamy koniec wakacji, prawda? Czyli taki weekend kończący wakacje, to przy okazji weekend, który przynosi sporo wydarzeń, o których będziemy mówić po raz ostatni w czasie tych wakacji. Ale jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, z czego jeszcze dzisiaj możemy skorzystać, jeśli chcielibyśmy się jakoś tam fajnie zabawić. To przypomnę, mówiłem o tym wczoraj na naszej antenie, że trwa jeszcze, no przynajmniej do 19:00, Bydgoska Wyspa Siatkówki. Bardzo fajne imprezy siatkarskie związane z prezentacją naszych dwóch zespołów, pań i panów siatkówki na Wyspie Młyńskiej. A zaraz, nie zaraz, przecież już jest 18:21, a 21 minut temu w Młynach Rotera, czyli też na Wyspie Młyńskiej, rozpoczęła się potańcówka z muzyką filmową w rytmie latino. Jeśli o potańcówce mowa, to przypominam, że również i nad kanałem bydgoskim, zaraz za wiaduktem, tam gdzie jest taki krąg taneczny, rozpoczęła się o 18:00 potańcówka pod hasłem Powróćmy jak za dawnych lat, czyli mówi się o tym krótko potańcówka retro. No kolejne miejsce rozanielone, roztańczone w Bydgoszczy, które warto odwiedzić. No jeszcze warto dzisiaj do El Jazzu wpaść na kolejny koncert, tym razem jazz w Starym Kinie, to w pobliżu Wyspy Młyńskiej, bo na Starym Mieście, no albo pojechać do kina, na parking Zielonych Arkad i tam obejrzeć film Godzilla i Kong, Nowe Imperium, o 21:30, jak już będzie kompletnie ciemno, to Zielone Arkady, no też po raz ostatni w czasie tych wakacji nas zapraszają. Po raz ostatni będziemy mogli posłuchać rzeki muzyki i fontanny muzyki, ale o tym potem.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

O deszczu BJ Thomas, o deszczu nieraz ja, a mówiłem dzisiaj wspominając, że tak no, z map pogody wynika, że o 3 w nocy ten deszcz do nas przyjdzie, potem będzie nawet całkiem mocny i tak do tej 9, do 10 może nam przelotnie popadać, no a potem tak wydaje mi się, że padać nie będzie. Niedziela na pewno bezdeszczowa, bo tak o tym piszą wprost. Wobec tego i w sobotę po południu wieczorem w Bydgoszczy i w niedzielę po południu wieczorem w Bydgoszczy będzie piękna pogoda, żeby pójść na plenerowe koncerty. Ostatnie, bo mówiłem, skoro mamy ostatni weekend wakacji, to wiele razy padnie dzisiaj w naszym programie słowo ostatnie. Mamy ostatnią fontannę muzyki. Przypomnę, w każdą sobotę sierpniową o 18 na placu przed fontanną Potop czekały nas wyjątkowe koncerty. Tym razem finał lata z klasyką Ach, Kiepura. Bo w tym roku minie 60 lat od śmierci tego jednego z najsłynniejszych i najbardziej charyzmatycznych polskich tenorów. No a dzień później, o 19 w niedzielę na Wyspie Młyńskiej, po raz ostatni w tym sezonie, w czasie tych wakacji, Rzeka Muzyki. Rzeka Muzyki, tym razem rockowo, zespół Cochise. Oni tak akcentują się, zespół Cochise. Przypomnę, że to jest ten zespół, w którym gra Paweł Małaszyński, prawda? Kiedyś się mówiło, że najprzystojniejszy aktor w Polsce, no ale potem się jeszcze pojawili przystojniejsi, a Małaszyński lekuchno zbrzydł. Mam wrażenie, choć pewnie mówię jakąś brzydką rzecz w tej chwili i wielu naszym słuchaczom się to nie spodoba. Cochise będzie można zobaczyć, Małacha będzie można zobaczyć o 19 w niedzielę na Wyspie Młyńskiej, ale są jeszcze też i inne koncerty w naszym mieście, całkiem sporo ich w ten weekend. Są też, o właśnie, są też wydarzenia kinowe, nowości kinowe. Zawsze w piątek o kinach mówię, to też za chwilę wybierzemy się do kina. Radio Plus.

0: czarnego humoru. Film o tym, że nieraz trzeba totalnie zburzyć swój plan, aby zacząć chłonąć świat wszystkimi zmysłami. Sunny Dancer od dzisiaj na ekranach naszych kin. I jeszcze...
1: Kino na plus.
0: No i jeszcze film, na który pewnie niektórzy pójdą, chociaż znają go na wylot i na pamięć, bo od czasu do czasu pojawiają się na wielkich ekranach filmy, no nazwijmy je umownie stare, tym razem w 35. rocznicę premiery. Na ekrany naszych kin wchodzi Terminator 2 Dzień Sądu. O filmie naprawdę nie muszę nic mówić, poza tym, że reżyserował James Cameron, a w obsadzie gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger. Terminator 2 Dzień Sądu z okazji 35. rocznicy od dzisiaj na ekranach naszych kin.

13 minut zostało do 19. To teraz posłuchajmy kilku fajnych przebojów z nutą nostalgii, a o 19 wiadomości potem wracamy.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.
3: Zatrzymano 4 kolejne osoby, to po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Kolejne myśliwce F-35 dotarły do Polski. W Łasku wylądowało dziś 5 maszyn. Będzie też o zmianach w szkołach. Od września zakaz korzystania z telefonów. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w Krakowie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewano bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek, który dziś usłyszał zarzuty.
4: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej.

0: Kucie. Tam też usłyszał zarzuty.
1: Relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Trzej pozostali zatrzymani zostali ujęci dzisiaj na Słowacji. To mężczyźni w wieku od 16 do 20 lat. Przypomnijmy, do tragedii doszło w ubiegły piątek. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała 16-latka, jednego z podejrzewanych. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Według śledczych sprawcy mogą być powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Wisły Kraków. W Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych, supernowoczesnych myśliwców F-35. Dziś do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny, a ich przylot śledził nasz reporter Rafał Różycki.
2: Pierwsze 3 husarze przyleciały do Polski w maju. Teraz flota powiększyła się o kolejnych 5 samolotów 5. generacji.
3: Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki.
2: Mówi Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Przylot myśliwców do Łasku, podobnie jak w maju, śledził tłumy fanów lotnictwa.
4: Ciekawe doświadczenie zobaczyć.
5: Nasze polskie, szachownica.
2: Do końca roku liczba F-35 stacjonujących w Polsce ma wzrosnąć do 14 egzemplarzy.
1: A cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Skala tragedii jest niewyobrażalna. Do blisko 600 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin. Niemal 2000 osób uznaje się za zaginione. Z pomocą mieszkańcom rusza m.in. Polski Czerwony Krzyż i Caritas Polska, która na swojej stronie uruchamia zbiórkę. Jak podkreśla Ireneusz Krause, na miejscu działa zespół ratowników lokalnej Caritas.
6: Została uruchomiona kuchnia, taka polowa, która dostarcza żywność, ponieważ to jest chyba w tym momencie najważniejsze dla tych, którzy ocaleli. Są organizowane miejsca schronienia, łóżka, plandeki, koce.
1: Powódź zerwała ponad 60 mostów i zniszczyła drogi, dlatego najprościej jest wesprzeć Nepalczyków finansowo, by mogli na miejscu zakupić potrzebne rzeczy, dodaje Anna Gajos z PCK.
7: My jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość.
1: Szczegółowe informacje na stronach PCK i Caritas Polska.
8: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, jednak drugie ELO w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu.
9: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami. Uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela. I muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się, szczególnie na przedmiotach ścisłych.
1: Informuje dyrektor liceum Waldemar Gancarz. Zakaz korzystania z telefonów obejmie szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusach szkolnych. We'll be right back.

0: No, chmurzy się od ładnych kilku godzin, ale podobno padać będzie dopiero tak o 3 w nocy i do godzin przedpołudniowych może trochę nam popadać, miejscami całkiem intensywnie. Potem już ładniejsza pogoda, 22 stopnie, w niedzielę 24, w niedzielę bez opadów. Aha, z tym deszczem to jeszcze burza może też nam się objawić na niebie.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Z tym objawieniem na niebie to miała być taka poezja. A teraz objawia nam się czwarta godzina dzisiejszego wakacyjnego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18 do 20.
0: No i zaczynamy od czterech pod rząd przebojów z nutą nostalgii. To mnóstwo grania bez gadania. Zaczynają oni, czyli ten duet.

0: jak już tańczyć, to ze łzami radości, chyba ze łzami szczęścia w oku, prawda? Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes przed momentem, nieco wcześniej Alana Miles, Black Velvet, jeszcze wcześniej Krzysztof Krawczyk, Za Tobą pójdę jak na bal, i na początku tej godziny mówiłem, że ten duet, oni to Albano i Romina Power, Felicita. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ile czasu minęło od tego czasu, kiedy oni to nagrali, a my ciągle słuchamy, bo takie są przeboje z nutą nostalgii, prawda? Dzisiaj w programie Nasza Bydgoszcz do 20 słów kilka o tym, co ciekawego w weekend się dzieje, i chciałem tę godzinę zacząć od takich różnych trzech może ciekawostek, nieco innych wydarzeń weekendu, bo na przykład Muzeum Mydła i Historii Brudu zaprasza na nocne wychodki. Czy tym Polakom życie niemiłe, że tak często się myją? To tak jakby brzmi lekko sarmacko, prawda? I rzeczywiście tego dotyczy zwiedzanie, które na sobotę na 20 jest zapowiedziane. No wiadomo, że częste mycie skraca życie i doskonały przykład tego będziemy mieli w Muzeum Mydła i Historii Brudu. Ale jeszcze też jest fajna impreza w Fabryce Lloyda przy Fornońskiej w niedzielę o 12. Nazywa się tak Dog and Cat Summer Fest. No właściwie fest to jest taki wyraz na wpół polski, a pozostałe i tak dobrze znamy, prawda? Czyli zaproszeni są miłośnicy psów i kotów na, no, fiestę, festiwal, cokolwiek, jakkolwiek byście to nazwali. Wszystkich, którzy lubią psy i koty, zapraszają wstęp wolny na takie właśnie spotkanie. Niedziela o 12, przypomnę. No i jeszcze dodam zupełnie inne wydarzenie sportowe. Grają piłkarze Zawiszy. Kolejny mecz w drugiej lidze w sobotę o 20:15 po zmroku, a więc w pięknych okolicznościach przyrody, grać będą z rezerwami Legii Warszawa.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.

jeszcze tak zebrałem takie propozycje dla młodych ludzi na ten weekend. Oczywiście dla młodych ludzi wraz z dorosłymi koniecznie, bo Kids Run 2026 to impreza biegowa w kompleksie sportowym Zawiszy, ale na lekkoatletycznej bieżni. Jutro o 9 rano, oczywiście dla dzieci w każdej kategorii wiekowej, więc od tych najmniejszych, czyli od najnajów do najstarszych. Oczywiście całej tej imprezie towarzyszyć ma piknik sportowy, mnóstwo atrakcji, konkurencje sprawnościowe i tak dalej. No ale oczywiście przede wszystkim Kids Run. Dzieciaki biegają. Podobnie w sobotę o 10 piłkarskie święto Wyżyn. Na boisku przy ulicy Glinki 79. Wiadomo, że święto Wyżyn piłkarskie to również dla najmłodszych piłkarzy, ale też dla najstarszych piłkarzy, bo zaproszeni są wszyscy piłkarze, amatorzy, płci obojga, dodajmy. To jeszcze dodajmy do tego kulturalne pożegnanie lata w sobotę o 11 w Centrum Edukacji Muzealnej przy Mennicy. To kulturalne pożegnanie lata to będzie celebracja, oglądanie muzealnych zbiorów, to będzie wykonywanie papierowych form przestrzennych, no i tak dalej. Zajęcia, które przede wszystkim dla dzieciaków są skierowane, podobnie jak finał Letniej Akademii Recyklingu w Bibliotece u Bełzy na Starym Rynku w sobotę o 12. O właśnie, jubileuszowy finał Letniej Akademii Recyklingu, o której to Akademii na naszej antenie w czasie wakacji wspominaliśmy. Tyle dla dzieci. Jeszcze coś ciekawego muzycznego się w mieście dzieje w weekend. O tym za chwilę.

0: o czym jeszcze trzeba by pamiętać w ten weekend? O tym, że wystartował festiwal filmowy Przejrzocza, o czym dzisiaj dość dużo mówiliśmy w magazynie reporterów, w wakacyjnym magazynie reporterów. Jeszcze można by pamiętać o koncertach. W każdą niedzielę o 19.15 letni koncert przy synagodze, starej synagodze w starym Fordonie. Tym razem usłyszymy Street Rebels, oczywiście wstęp wolny. A jeszcze gdyby ktoś do Pałacu w Ostromecku się w niedzielę po południu wybrał, to Piaf po polsku, koncert akordeonowy tam będzie się odbywał, a zawsze w tych pięknych wnętrzach Pałacu w Ostromecku warto takie rzeczy zobaczyć. No i oczywiście pamiętajmy, że to ostatni weekend wakacji, no to coś z tym ostatnim weekendem wakacji fajnego trzeba zrobić, prawda? Po niedzieli, w poniedziałek wracamy już do naszej radiowej, normalnej ramówki, bo się wakacje powoli albo szybko kończą.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Centrum Handlowym Rondo. Cofamy czas.
4: I wracamy do szkoły w stylu lat 90.
3: Od 28 do 30 sierpnia. Również w niedzielę handlową. Rób zakupy w Rondzie i zdobywaj nagrody.
4: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
3: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie chrondo.pl.
2: Po reklamie.

No to wszyscy już wiemy, że ona jest luka, a ci, którzy mają lukę w pamięci, no pozwólcie, że przypomnę, dzisiaj po godzinie 20, już za kilka chwil, Marek Sierocki zaprasza na spotkanie, na prawdziwą, czterogodzinną, do północy trwającą prywatkę z Radiem Plus, bo to się nie zmieni nawet i po wakacjach. Życzę bardzo udanego weekendu i żegnam się do następnej okazji, która nadarzy się w poniedziałek o 16. Do usłyszenia, Jurek Piszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Po reklamie.

0: Move on now.
1: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Radio Plus, Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Pora rozpocząć naszą prywatkę. Na początek wykonawcy z Włoch, ale śpiewający swoje utwory po angielsku. To wokalistka z Pania w utworze Easy Lady, a także grupa Novecento w piosence Moving On.

W dalszym ciągu wykonawcy z Włoch, piosenka, którą bardzo lubią nasi słuchacze, to Ciao Siciliano. Ten utwór wykonał Umberto Tabini, potem Marco Bocchino, Włoch mieszkający w Polsce, Io ti voglio tanto bene, na koniec tego miksu wielka światowa gwiazda Zucchero i Baila.

0: Cukero utworem Baila zakończył pierwszy prywatkowy mix.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Z kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Zapraszam na kolejny prywatkowy miks, a w nim wykonawcy spod znaku Italo Disco. Na początek Dan Harrow i Catch the Fox, potem grupa Italian Boys i utwór Forever Lovers. Będzie też Savage w jego wykonaniu Don't Cry Tonight.

0: była jedna z największych gwiazd muzyki Italo Disco, Valerie Dore. W jej wykonaniu usłyszeliśmy piosenkę King Arthur. Tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Gram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na klimaty latino. Na początek La Bionda i Bandido, potem Chocolate z Brazylia Carnaval, będzie też El Chato w piosence Solo Cantare.

nami hiszpański gitarzysta i wokalista El Chato, a przed nami formacja Two Man Sound i wiązanka Disco Samba. Potem Gibson Brothers in Mariana, a na koniec tego miksu niemiecka formacja Saragossa Band i Samba Ole, Rumba Okej.

0: gitarze Samba Ole, a Rumba OK to był zespół Saragossa Band i tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks zaczynamy spokojnie, ale też bardzo tanecznie. To grupa Bonnie M i Consuela Baez, potem duet Otto One i Music Magic, czyli francuskojęzyczna wersja przeboju Crazy Music. Będzie też grupa Case and the Sunshine Band i That's the Way I Like It.

Pora na utwory z filmu Gorączka sobotniej nocy. Na początek formacja Tavares, Small Town Woman, potem Yvonne Elliman, If I Can't Have You, będzie też grupa Bee Gees w nagraniu Night Fever, a także Walter Murphy ze swoją orkiestrą w dyskotekowej wersji 5. Symfonii Beethovena.

0: Barry White utworem Can't Get Enough of Your Baby zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Centrum Handlowym Rondo. Cofamy czas.
6: I wracamy do szkoły w stylu lat 90.
5: Od 28 do 30 sierpnia. Również w niedzielę handlową. Rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
6: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
5: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie charondo.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Tu Radio Plus, Marek Sierocki. Trwa nasza piątkowa prywatka, a w niej debiutancki przebój Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Potem Sissy Catch i Cause You Are Young. Będzie też Rick Astley w nagraniu Together Forever.

Rick Astley, jeden z wielu podopiecznych tria Stock Aitken Waterman, znakomitych producentów. Przed nami kolejni wykonawcy, którzy nagrywali dla tria Stock Aitken Waterman. To grupa Bananarama, Love in the First Degree i Jason Donovan w piosence When You Come Back to Me.

To był Jason Donovan, a przed nami duet Modern Talking i Mona Lisa, Just We Two. Potem Bad Boys Blue, Kiss You All Over Baby, a także Fancy w nagraniu Bolero. Ten mix zakończy grupa Magazine 60 utworem Rendezvous Sir La Costa del Sol.

był francuski zespół Magazine 60, który swoje utwory wykonywał w języku hiszpańskim. W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwór Rendezvous Sir La Costa del Sol. A już teraz nieco zwalniamy, bo przed nami grupa Demono. W dwóch piosenkach Znów jesteś ze mną i Anna Mieszka tu.

To była grupa Demono, przed nami duet Dawid i Jonathan i Bella Vita, potem Karel Fialka i Hey Matthew, a także grupa Pet Shop Boys z nagraniem Sea Vida.

To byli Nilton Anticristo, a przed nami Leo Sayer, More Than I Can Say, grupa Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now oraz Howard Jones w piosence What Is Love.

To był angielski wokalista Howard Jones, przypomniał jeden ze swych największych hitów, piosenkę What is Love. A przed nami Agnieta, niegdyś wokalistka zespołu ABBA, w swoim solowym przeboju I Won't Let You Go. Potem kolejni wykonawcy ze Szwecji, zespół Secret Service i Flash in the Night. Będzie też FR David, jego wielki hit Words.

mistrz karate Franek Kimono, a teraz Les McKeown, niegdyś wokalista grupy Bay City Rollers w nagraniu She's a Lady, potem Chris Norman i Sara. Będzie też ABBA w nagraniu On and On and On, a ten mix zakończy grupa Boney M utworem Young, Free and Single.

Za nami grupa Bonem, a przed nami polskie piosenki. Na początek Uniwersji Beata Kozidrak i Tyle chciałem ci dać. Potem kolejny polski duet Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w piosence Niecierpliwi.

Za nami Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, a przed nami Grupo Italiano i L'estate sta finendo, potem Red Box for America, a także Shaking Stevens w piosence I Cry Just a Little Bit.

Za nami Shakin Stevens, a przed nami Billy Joel, amerykański kompozytor, wokalista, pianista w utworze Uptown Girl. Potem duet Eurythmics, Sweet Dreams, Albert One, Turbo Diesel i na koniec duet The Twins w nagraniu Not The Loving Kind.